0: Trzebnica. Trzebnica. Trzebnica.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: nas. Reklama.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: I po reklamie.
5: Dziś w Trzebnicy czeka nas mieszanka słońca i chmur. Temperatura z rana sięgnie 19 kresek, a lekki wiatr będzie delikatnie muskał twarze. Ciśnienie stabilne, więc nie ma co się martwić o nagłe zmiany. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, ale nie powinien popsuć planów. Słupki rtęci podskoczą do 25 stopni. Jutro znów słońce będzie walczyć z chmurami, a temperatura wzrośnie do 31 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Trzebnica wiadomości.
6: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Tragiczny finał akcji ratowniczej w Bytomiu. Nie żyje górnik poszukiwany po wstrząsie w kopalni Eko Plus. Ratownicy dotarli do zaginionego, ale nie stwierdzili u niego czynności życiowych. 3 osoby ranne dość szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
7: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy, a trzecia osoba to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości.
6: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Spór o działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Premier Donald Tusk ocenił je jako kompromitujące. Chodzi o próbę przemarszu i ustawienia krzyża przy Polskim Głazie Pamięci w centrum niemieckiej stolicy. Robert Bąkiewicz i działacze Ruchu Obrony Granic mieli działać mimo obowiązującego zakazu. Interweniowała niemiecka policja. Wydarzenia wywołały polityczną burzę i podzieliły posłów w Sejmie.
8: Dzisiaj nie stawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
6: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
9: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek?
6: Premier Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Spacer z psem po Tatrach może skończyć się niebezpiecznie. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że wprowadzanie psów na większość szlaków jest nielegalne. Problemem są także spotkania z niedźwiedziami. Przestraszony pies często ucieka do właściciela, sprowadzając drapieżnika wprost do człowieka.
0: SK2 Sport.
6: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia pokonała 3-1 Uzbekistan. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. A pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
10: 3-1, Kolumbia z Uzbekistanem, właśnie w tym momencie zakończył się ten mecz. Mecz dla koneserów, bo powiedzmy sobie szczerze, kto wstaje nad ranem, żeby sobie pooglądać Uzbekistan i Kolumbię? Nie wiem, ktoś, kto pewnie nawciągał się jakiegoś makaronu albo czegoś innego.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
10: A u nas tylko najlepsze polskie hity. Już teraz Carla Fernandez, 2, już 3 minuty po godzinie 7:06.

Nawet jakbym chciał, to nie dam rady, bo za ciężki. Nie będę go ruszał. W takim razie 10 minut po godzinie 6. Tak, to jest 6, nie 7. Moi drodzy, wakacje jeszcze się nie zaczęły, świadectwa jeszcze nie rozdane, a u mnie już trzecia wojna domowa się rozgrywa o to, co jest lepsze. Więc dzisiaj mam taką propozycję, żebyście pomogli mi rozstrzygnąć raz na zawsze. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacyjny wypad, na wakacyjny, tak zwany wywczas? 726-826-826 albo Messenger i zrobimy to w ten sposób, że żeby odebrać więcej telefonów od was, to nagrywajcie się na sekretarkę, albo nagrywajcie się na Messengera, albo piszcie do mnie w SMS-ach, albo piszcie do mnie na Messengerze, żeby po prostu więcej tych głosów wpadło w jednej chwili. Tak więc rozstrzygamy dzisiaj odwieczny spór. Góry czy morze? Co jest lepsze?

0: powiem wam, że nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się jak zawsze. Polska podzielona na pół, tylko nie z góry na dół teraz, ale z boku do boku. Dzisiaj się pytam, co jest lepsze, góry czy morze, bo u mnie trzecia wojna domowa się właśnie o to rozgrywa. No i nie zawiedliście. Agata pisze na Messengerze. Całe życie jeździmy rodzinnie nad morze, bo to upartość mojego męża. Chcę mu pokazać, że w Polsce są też góry i też można wspaniale spędzić czas. A więc Agata za górami jest. Ale na przykład dostałem też SMS-a na 726-826-826. Dlaczego morze jest lepsze? Bo w górach nie ma plaży. No, to jest ciekawe rzeczywiście, filozoficznie i ciekawie. Telefon też nam wpadł, halo, halo.
1: Trudno wybrać między górami a morzem, ale można wybrać kraj, gdzie mamy jedno i drugie, na przykład Chorwację. Pozdrawiam, dobrego dnia wszystkim słuchaczom.
0: No to uznajmy to w takim razie Chorwację za remis 1-1. SK 2.

Donald Trump też robi jak dla siebie. 25 minut po godzinie 6 w Ameryce trwa budowa wielkiej sali balowej w Białym Domu. Cała sala ma kosztować $600 milionów. No i rozpętała się mała burza, bo tamtejszy The Washington Post...

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
0: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Nawet kiedy będę. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Kaufland jest fresh!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: I po reklamie.
18: Przed nami czwartkowy poranek w Trzebnicy, a pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą około 20 kresek, choć słońce będzie nieco kapryśne, chowając się za chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Wieczorem może być nieco mokro, z temperaturą sięgającą 27 kresek. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
19: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Biały Dom podał szczegóły porozumienia z Iranem. Dokument zakłada m.in. neutralizację irańskich zapasów uranu i brak opłat za przepływ statków przez cieśninę Ormus. Kolejna kluczowa runda rozmów ma odbyć się w weekend w Genewie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi wciąż nie wiadomo, czy i kiedy umowa zostanie ostatecznie podpisana. Łącznie 28 miliardów złotych. Tyle wynoszą długi Polaków między 36 a 59 rokiem życia. Największą część zaległości stanowią niezapłacone alimenty. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Nie żyje słonica Katka z gdańskiego Zoo. Miała 56 lat i była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku. Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek oliwskiego Zoo.

0: Oczywiście, że góry. Idąc na szczyt z moją córką i żoną, które przez całe podejście krzyczą, że jestem nienormalny i tym podobne i że już mają mi nie dosyć, bo każe im wchodzić na te góry, ale jak już wejdziemy, to moje dziewczyny mówią, że jest tutaj pięknie i są zachwycone. To jest piękna chwila. Pozdrawiam. Łukasz, taki SMS wpadł na 726-826-826, bo dzisiaj rozstrzygamy odwieczny spór. Góry czy morze? Moi drodzy, odbieramy kolejny telefon. W takim razie góry czy morze?
1: Witam wszystkich. Ja uważam, że o gustach się nie rozmawia, jak powszechnie wiadomo. Jeden woli bułki, drugi córkę piekarza. Ale wszystko zależy od ludzi. No jeden woli jechać nad morze, popatrzeć sobie na zachód i wschód słońca, drugi woli pojechać w góry, popatrzeć na świat z wysoka. Też są piękne widoki. Ja uważam, że najlepiej jechać, wziąć wędkę, jechać nad jeziorko i tam się zrelaksować przy wędce, przy łowieniu ryb. Pozdrawiam.
0: No dobra, tylko że z tym może być problem u mnie, no bo wiadomo, no. Rybka lubi pływać, nie? A ja nie umiem. SK2. Nigdy się nie nauczyłem. 21 minut do godziny 7 zostało. Góry czy morze? Dajcie znać. 726-826-826. Albo można też odezwać się do mnie na Messengerze. To otwieramy teraz oddział zamknięty. Obudź się na 21 minut do godziny 7.

0: Wczoraj kolejna osoba dołączyła do naszej jedenastki, którą kompletujemy na Stadion Narodowy. No i ta osoba razem z naszą grupą i z osobą towarzyszącą wybierze się, żeby pooglądać mecz razem z naszą ekipą i do tego zabierze ze sobą osobę towarzyszącą, postrzela karniaki ze Sławkiem Peszko. Tak więc, moi drodzy, kto chce, no to zapraszam, cały czas można się zgłaszać, bo dzisiaj zaczynamy kolejną rundę naszej zabawy SK Karniaki Cup. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na sk2.pl, trzeba wypełnić formularz, a później, jak do was oddzwonię, to trzeba dokończyć to, co Sławek Peszko ma na myśli. Dzisiejsza zagadka na dzisiaj brzmi...
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, co dużego ma Sławek Peszko, to już jest zadanie dla was. Jeżeli chcecie się wsłuchać w to zdanie, bo może gdzieś coś jeszcze tam wychwycicie w nim, no to zapraszam. SK2.pl, ono jest tam cały czas dostępne i po siódmej kolejna osoba stanie przed szansą, żeby wykończyć Sławka Peszkę i tym samym pojawić się na Stadionie Narodowym i postrzelać mu karniaki. SK

3,5 minuty zostały do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. To będą bardzo ciekawe newsy, bo znowu wraca sprawa lekarza ze szpitala południowego w Warszawie. Tego wiecie, milionera, co to bez specjalizacji zarobił kupę siana. Tak więc zróbcie głośniej, zostańcie z nami, bo pojawiają się nowe fakty.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: wyróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Dzień w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 20 kresek, ale niebo będzie całkowicie zasnute chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr z zachodu będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Po południu istnieje szansa na przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Wieczorem może się rozpadać, a słupki rtęci osiągną 27 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
3: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Młody lekarz nie pracuje już w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę po doniesieniach dotyczących jego grafiku i aktywności politycznej. Mężczyzna, który jako koordynator SOR-u w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, został objęty kontrolą. W szpitalu trwa audyt zlecony przez miasto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
4: Surowe konsekwencje dla zarządzających szpitalem południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
6: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
4: mówił premier Donald Tusk.
3: Dziś zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek na ulicy zastrzelony został Rosjanin Robert K. Mężczyzna był krytykiem Kremla i wcześniej miał otrzymywać groźby.
6: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od siebie proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał, nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
3: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Młodzi Polacy coraz ostrożniej podchodzą do zakupu mieszkania. Z sondażu wynika, że 30% z nich nie wyklucza wynajmu do końca życia. Prawie 60% deklaruje, że zdecyduje się na kredyt hipoteczny tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich poziomu życia.
1: SK2 Sport.
3: Pierwsza kolejka mundialu za nami. Zakończyły ją mecze grupy K i L. W grupie K prowadzi Kolumbia, która pokonała Uzbekistan 3-1. Portugalia podzieliła się punktami z Demokratyczną Republiką Konga po remisie 1-1. W grupie L Anglia wygrała z Chorwacją 4-2, a Ghana pokonała Panamę 1-0. Dziś rusza druga seria spotkań fazy grupowej. A polskie siatkarki awansowały na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię 3-0. Liderkami pozostają niepokonane Brazylijki. A dziś Polki zmierzą się z Ukrainą, która po raz pierwszy występuje w tych rozgrywkach.
7: Moi drodzy, chciałem się was zapytać, czego nas uczy ten przykład tego młodego lekarza milionera, no? Że nie trzeba od razu szukać bogatej żony albo bogatego męża, ale jednak mimo wszystko, no, trzeba znaleźć odpowiednią partię.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Dla siebie oczywiście, 3,5 minuty po 7.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak się postarali, że wylądowali na pierwszym miejscu naszej gorącej polskiej dwudziestki. Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026. Moi drodzy, ja widziałem wczoraj Łukasza Zduńczyka. Tak się snuł tutaj korytarzem, chodził, prawda, coś tam na kawę wpadł chyba, nawet coś przekąsił. Czyli co? Czyli okazuje się, że się nudzi, bo już wszystko policzył, co mu żeście zasłali, więc liczę na to, że nie zawiedziecie mnie, moi drodzy, i dorzucicie jeszcze parę głosów w naszej gorącej polskiej dwudziestce, tak żeby Łukasz miał co liczyć do jutra, do godziny 18. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, mamy 20 najlepszych, najfajniejszych polskich hitów, które tylko czekają na wasze plusy. No i też na minusy, bo minusika też można dać. No i oczywiście są propozycje i w propozycjach jest na przykład Artur Roje, którego też dzisiaj wam jeszcze zagram. Tak więc, moi drodzy, SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki w piątek po 18.
2: SK2.
1: A na zegarach zrobiło nam się już 11 minut po godzinie 7.

0: Dokładnie 17 minut po godzinie 7. To jest dobry czas na zagadkę o poranku. Co robi Robert Lewandowski, jak mu się przelewa? No, przede wszystkim kupuje. Kupuje luksusowy jacht i tak też zrobił nasz napastnik. Zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu z Gdańska. Piłkarz wybrał model, który ma 24 metry długości, 12 metrów szerokości i powierzchnię użytkową blisko 366 metrów kwadratowych. I na pokładzie ma m.in. garaż na skuter wodny, platformę kąpielową oraz prywatną strefę wypoczynkową. No, to ładnie to wszystko wygląda i to wszystko za zaledwie 8 milionów euro, czyli tak w okolicach 303 milionów złotych. Tak przynajmniej branża ocenia wartość tego katamaranu. No ciekawe, jak po takim zakupie będzie grał polski napastnik, bo tutaj są obawy, prawda, że więcej czasu będzie spędzał na wodzie niż na boisku. No, bo powiedzmy sobie też szczerze, prawda, jednak luksusowy jacht musi mieć na niego jakiś wpływ.
1: SK2.
0: Ale z drugiej strony daje też ocean możliwości. No, może nie ocean. Może. Niech będzie. 18 po 7, już teraz Big Day w Dzień Gorącego Lata w Radiu SK2, gdzie gramy tylko najlepsze i tylko polskie hity.

0: i ja.
1: No z kim ty wiadomo, ze Sławkiem Peszko, a jak to wiadomo też, na Stadionie Narodowym można mu postrzelać karniaki i za chwilę kolejna osoba stanie przed szansą na to, żeby się z nami wybrać na ten Stadion Narodowy, sk2.pl. Tam cały czas wybrzmiewa to, co Sławek powiedział i co jest wygwizdane, proszę bardzo.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
1: Tak więc macie jeszcze chwilę czasu, żeby wejść na sk2.pl, zgłosić się do zabawy, no i po 7.30 ktoś z was stanie przed szansą na wykończenie tego, co Sławek Płaszko powiedział i jeżeli się uda, to jedzie z nami na Stadion Narodowy, a tam gra już o 10 tysięcy złotych. Jeżeli nie, to też coś trafi do jego kieszeni.
3: SK2.

0: Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
7: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
8: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Czwartek w Trzebnicy zapowiada się ciekawie. Poranek przywita nas przyjemnymi 22 stopniami. Choć niebo zasnują gęste chmury, na szczęście wiatr z zachodu będzie lekki, a jakość powietrza dobra. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 25 kresek, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wieczorem termometry pokażą nawet 27 stopni, a przelotne deszcze mogą nas jeszcze zaskoczyć. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Trzebnica wracamy do polskich hitów.
14: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku w Sosnowcu. Około północy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Szef polskiego MSZ-u rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Londynie. Radosław Sikorski spotka się m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jonathanem Powellem. Tematem będzie współpraca obu krajów w ramach polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności. Jest podejrzane o nękanie, kierowanie groźb i znieważanie mieszkańców. Trwa postępowanie dotyczące mężczyzny z osiedla Popowice we Wrocławiu. Służby proszą o kontakt osoby, które zostały pokrzywdzone.
15: Każda informacja może przyczynić się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności spraw, a także spowodować odpowiedzialność podejrzanego za zarzucane mu czyny.
14: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, a w maju 45-latek został tymczasowo aresztowany.

0: Ściana, czyli inaczej mur, a taki mur to czasami na boisku się stawia, prawda? Żeby piłkę do bramki przeciwnik nie mógł skierować.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No i teraz sobie postrzelamy troszkę. Napisała do mnie Dorota. Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: Dorota napisała tak. Moje powołanie to inwestycja bez ryzyka. Dostajecie zawodniczkę, która zostawia serce na boisku, uśmiech w szatni i piłkę w siatce. No to ja postanowiłem zaryzykować i zainwestować bez ryzyka i dzwonię do Doroty. Dorotko, słuchałaś sobie tego dźwięku? Słuchałaś sobie, co tam Sławek Peszko mówił?
3: Tak, słuchałam. I czym więcej słucham, tym mam więcej odpowiedzi.
0: To wybierz tą jedną, która jest poprawna. Jeżeli trafisz, no to weźmiesz udział w finale SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie i będziesz miał wtedy szansę na zgarnięcie nawet 10 tysięcy złotych plus jeszcze 1000 kieszonkowego, prawda?
3: O matko.
0: Przejazd do Warszawy i nocek w hotelu.
3: Same luksusy.
0: Same luksusy, tak jest. Ale żeby te luksusy wygrać, to musisz spełnić jedno zadanie. Musisz odgadnąć, co też Sławek Peszko miał na myśli, mówiąc to, co mówił i co się pojawiło na naszej stronie sk2.pl. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przychodzi do kolejnej rundy, a do ciebie poleci stówka. Wszystko jasne?
3: Rozumiem. Tak, oczywiście. Wszystko jasne.
0: Dobra, to gotowa jesteś?
3: Tak, gotowa.
0: To uwaga, leci zagadka.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Gwizdek.
0: Gwizdek?
3: Tak.
0: Czy to jest, moi drodzy, gwizdek? To nie jest gwizdek. To nie jest
3: gwizdek. Rozumiem.
0: To nie jest gwizdek. To nie jest nawet blisko gwizdka nie leżało, moja droga. To jest coś innego i dlatego będziemy tego szukali teraz cały czas. Przez cały dzień. Ale Dorotka, na pocieszenie stówka leci do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo. Parę karniaków za to można będzie od mnie kupić. A dlaczego
3: by
0: nie?
3: Oczywiście.
0: Dobrze. To do Doroty leci stówka. Dziękuję ci, moja droga. Wszystkiego dobrego.
3: Miłego dnia. Dzięki bardzo. Życzę. Ja również. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, do usłyszenia.
0: Pa, pa, pa, hej. A zagadka przechodzi do kolejnej rundy. Kolejna runda już za parę godzin. Ja jeszcze przed godziną dziewiątą rzucę małą podpowiedź na antenie, tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, bo pojawi się podpowiedź i być może ktoś jako ten trzeci dołączy do naszej jedenastki, która na Narodowym postrzela karniaki Sławkowi Peszce w naszej zabawie SK Karniaki Cup. SK2.pl, tam cały czas dostępny jest ten dźwięk, możecie się z nim zapoznać, osłuchać, no i zastanowić, co Sławek Peszko ma dużego.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

9 minut zostało do godziny 8. Ja przeglądam gazety kolorowe, bo to co to się dzisiaj pisze? No pisze się na przykład to, że Filip Heiser kupił samochód, ale nie tyle dla siebie, co dla swojego czworonożnego przyjaciela, czyli swojego pieska. W samochodzie, proszę bardzo, w bagażniku dywanik jest na przykład. No jest spore, widać, że to jest auto skrojone pod psa, bo widać, że i zawieszenie jest wysokie, więc piesek może sobie poskakać, prawda? A i Buda niczego sobie, no. Takie to małe szczęścia się wozi w samochodzie, proszę bardzo.

Małe szczęścia. Robert Jansson, Kuba Badach. Nie wiem, czy wiecie, ale ten kawałek w przyszłym roku będzie świętował 30-lecie powstania. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jak on patrzył przez tą czapkę. Nie wiem, czy pamiętacie teledysk, ale ta czapka była zasłonięta dość mocno na oczy. No dobrze, moi drodzy, patrzę na zegarek, no i nie ma co tutaj owijać w bawełnę. 5 minut zostało do godziny 8, a po 8 przecież zawsze gramy w Państwa Miasta. No więc już można się zgłaszać do naszej dzisiejszej zabawy. 726 826 826 to numer telefonu, pod który wysyłacie SMS-y, albo Messenger. Messengerem też można się zgłosić do zabawy, tylko pamiętajcie, żeby zostawić swój numer, żebym mógł do Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? No to jako, że mieliśmy za sobą małe szczęście, to proszę mi tutaj powiedzieć, co Wam przynosi szczęście i odpowiedzią na to pytanie wchodzicie do gry w Państwa Miasta już po 8. SK2.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
2: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
3: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
4: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Dziś w Trzebnicy słońce nieśmiało wyjrzy zza chmur, a termometry pokażą 22 stopnie. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie pozostanie stabilne. Przed południem możliwe są przelotne opady, ale nie martwcie się, bo temperatura wzrośnie do 25 kresek. Jutro również słońce schowa się za chmurami, a maksymalna temperatura sięgnie 31 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
17: Minęła 8. Paulina Chorobatowska, to są newsy Eskin 2. Nie żyją dwie osoby. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
18: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
17: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. Jeden w stanie ciężkim, drugi z urazem nogi. Wszystkie osoby, które podróżowały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. To, czy kierowca był trzeźwy, ma wyjaśnić sekcja zwłok. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniu medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister Zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
19: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
17: A obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie niedaleko Bydgoszczy. Ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
20: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
21: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
17: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
22: SK2 Sport.
17: Druga kolejka fazy grupowej mundialu startuje już dzisiaj. Na początek Czechy zagrają z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W nocnych spotkaniach Kanada podejmie Katar, a Meksyk zagra z Koreą Południową. A polskie siatkarki dobrze zaczęły kolejny turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię i odniosły czwarte zwycięstwo w rozgrywkach. Dziś o 12:00 zagrają z Ukrainą.
23: A dzisiaj, moi drodzy, tak patrzę w kalendarz, obchodzimy dzień sushi, czyli tej ryby z ryżem owiniętej glonem. To zamieńcie sobie teraz rybę na mięsko i wam wyjdzie polskie sushi, czyli gołąbki.
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Ja to zawsze muszę coś takiego walnąć, że mi później ślinka leci. 3 po 8.

Do Zbroi Afery zaszło w armii rosyjskiej. 8 minut po godzinie 8 i teraz o tym sobie opowiadamy, bo tam rosyjska prokuratura postawiła zarzut osobom odpowiedzialnym za produkcję i dostarczanie konserw mięsnych dla żołnierzy. Według śledczych w puszkach zamiast mięsa dobrej jakości znajdowały się głównie chrząstki i skóra. No i finalnie okazało się, że 170 ton konserw premium, tak miało napisane na tych, na opakowaniach, premium, które trafiły do żołnierzy, miały skład taki sam jak karma dla kotów. Ja tam nie rozumiem, w czym problem, prawda? Kto był w wojsku, ten wie, że tam zawsze znajdą się jakieś koty.

0: kto będzie chciał, a kto będzie nie chciał, prezent marzeń o wartości 500 zł, to się za chwilę okaże.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas zacząć Państwa miasta i teraz tak, mamy Martynę i mamy Patrycję. Dzień dobry paniom.
3: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, witam serdecznie. Już tłumaczę, o co chodzi w naszej zabawie, bo być może ktoś słucha nas po raz pierwszy, a więc tak, mam koło i teraz tak, dla każdej z was to koło wylosuje sobie literkę, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. No i teraz ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, nie zaczyna się na tą literę, na którą powinno się zaczynać, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne, która z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. No i są jeszcze jokery na kole. Jeżeli któraś z was trafi na jokera, może sobie wybrać sama literkę. Czy wszystko jasne?
3: Jasne, jasne.
0: Dobra, dwa jasne są. Martyna jako pierwsza dzisiaj kręci w prawo czy w lewo?
3: W prawo, proszę.
0: W prawo, proszę.
3: Mocno.
0: Mocno? Wierzy mi się koło rozpadań. Dobra, okej, okay, postaram się. Uwaga. Poszło mocno. Poszło mocno i się trzęsie. Ale jest, udało się, doszło do samego końca. Martynko, dla ciebie joker.
3: Joker. No to wybieram literę, tak?
0: No wybierasz literę, tak.
3: To niech będzie D.
0: D, czwarta litera alfabetu, A, B, C, D. D, tak?
3: Tak.
0: Dobra, dobra, litera D dla ciebie. No to lecimy. Na literkę D poproszę państwo.
3: Dania.
0: Miasto.
3: Dublin.
0: Poznana postać.
3: Dawid Podsiadło.
0: Roślina.
3: Dom.
0: Kolor.
3: Dyniowy.
0: Zawód.
3: Dentysta.
0: Samochód.
3: Demono.
0: Imię.
3: Dacia.
0: Okej, dobra, imię. No tutaj już imię.
3: Dania.
0: Dobrze, że poprawiłaś. Co powiedziałaś jako pierwsze?
3: Demono. Bo mi się pojawiło z tym, Daewo.
0: A, to z tym Daewo, no dobra, okej, okay. Ale dobrze, że poprawiłaś i się zmieściłaś w czasie. Martyno, 7 punktów dla ciebie. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Patrycjo, 7 punktów do pobicia.
4: Mhm, ambitnie.
0: Ambitnie, oczywiście, że tak. To co, w prawo, w lewo?
4: Zdradzam w lewo, poproszę.
0: Niech będzie w lewo, poproszę. Trochę lżej zakręciłem, bo ona naprawdę już się trzęsie i zaraz mi... Ojejku, no zobacz. Joker. No, wybierz sobie sama literkę w takim razie. Ale nie możesz D. O, nie możesz D, bo Martyna miała D.
4: No to może K. Jak
0: krzyczka. K. K. Literka K. W takim razie dla ciebie. Proszę bardzo, głośno, wyraźnie, bo coś tam trzeszczy na linii. Uwaga! Na literkę K poproszę państwo.
4: Kanada.
0: Miasto.
4: Kalisz.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Kac Vegas.
0: Imię.
4: Karol.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Potrawa.
4: Kotlet.
0: Zawód.
4: Kamieniarz.
0: No pięknie, no pięknie, proszę bardzo. Dobra,
4: to... Już koniec?
0: No, już koniec, już koniec. To pozwólcie, że w takim razie podliczę punkty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 punktów, 7 do 7. Ale wynik, moi drodzy, będzie dogrywka. Będzie dogrywka, bo jest 7-7. Tak więc dogrywka polega na tym, że ja zaraz wylosuję sam z siebie, wylosuję literę i później podam kategorię. I wy się zgłaszacie swoim imieniem. Która pierwsza poda swoje imię, ta odpowiada oczywiście. Macie na to tak mniej więcej 3 sekundy. Jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje. Patrycja, wszystko jasne? Tak, tak. Tak, tak, tak, tak. Dobra, tak, tak. To uwaga, kręcę kołem. Zakręciłem kołem. Mamy literkę W.
3: Martyna.
0: Ale jeszcze kategorii nie podałem.
3: Ach.
0: Spokojnie, dziewczyno. Uwaga, na literkę W potrzebuję od was coś w kategorii lato.
3: Martyna.
0: Martyna pierwsza, proszę bardzo.
3: Wakacje.
0: Wakacje! Moi drodzy, wakacje! co tam się dzieje? Martyna, czy ty płaczesz?
3: Nie, z koleżanką się śmiejemy i cieszymy.
0: Brawo! Martyna zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. To chyba ten prezent marzeń to na dwie pójdzie, co?
3: Chyba tak.
0: A do Patrycji lecą prezenty od Radia SK2 Państwa Miasta jeszcze jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Jak wam coś w domu zżera prąd, to nie znaczy, że to jest od razu jarząbek. Absolutnie nie. Są nowe dane, które pokazują, co najwięcej prądu nam pobiera z naszej sieci i za co tak naprawdę płacimy krocie. Otóż, moi drodzy, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie lodówka jest największym pożeraczem prądu, absolutnie, bo jej roczny koszt takiej lodówki to jest 150-170 zł. Prawdziwymi rekordzistami są pod względem zużycia energii płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny, przy czym piekarnik w jednym cyklu pieczenia może zużyć tyle prądu, co, uwaga, 65 lodówek. Nieprawdopodobne. I wcale nie jest tak, że ładowarki do telefonów, jak są podczepione pod gniazdko, to spożywają dużo prądu. Nie, te badania pokazują, że nie. Jednak ten piekarnik zużywa najwięcej. Tak więc, jeżeli żal wam wydawania kasy, to przestańcie używać piekarnika. Może wtedy

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
7: Autoglas.

0: eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
2: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do ciebie i twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie nam temperatury sięgające 23 kresek. Możliwe, że pojawią się przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Wiatr słaby, ale odczuwalny, więc nie zapomnijcie o lekkiej kurtce. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
11: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Doszło do 2 zderzeń samochodów osobowych z ciężarówkami. Do pierwszego wypadku doszło przed zjazdem na ulicę Mikołowską w kierunku Wrocławia. Drugie zderzenie miało miejsce w Rudzie Śląskiej na wysokości MOP Wirek w stronę Krakowa. W obu miejscach mogą tworzyć się chwilowe zatory. Atak dronów na rafinerię w Moskwie. Po ukraińskim ostrzale w zakładzie wybuchł pożar. Nad obiektem pojawił się gęsty dym. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka bezzałogowców. Rosja informuje o zestrzeleniu ponad 500 dronów. I jeszcze zaproszenie na tegoroczne Święto Morza w Gdyni. To od jutra do 28 czerwca, a w programie m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce i wielka parada.

cztery pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Te pory roku bardzo szybko mijają. Przecież nie tak dawno temu był rok 2000, prawda? A już mamy 2026. No, zleciało szybciutko. Nie tak dawno martwiliśmy się pluskwą milenijną, a dzisiaj pomartwmy się czym innym. To jest kącik odkurzający. Czyli wracamy do starych newsów, nadajemy im nowe brzmienie i dzisiaj, proszę bardzo, coś takiego znalazłem. Z 2001 roku, wiadomość. W województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim krowy dostaną paszporty. Rozpoczęto tam pilotażowy program identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowlanych. Każde oznakowane zwierzę otrzyma dokument identyfikacyjny, tak zwany paszport, pisała Polska Agencja Prasowa 18 czerwca 2001 roku. I powiem wam, że ja jestem za tym, żeby dawać krowom paszporty. One też zasługują na to, żeby świat zobaczyć. Poznać jakieś nowe stworzenia, prawda? Jakieś nowe miejsca, no. Wyobrażacie sobie, jak fajnie wyglądałaby krowa na Krecie?

Lato to można na przykład w lesie spędzać i polecam wam to robić, szczególnie jeżeli chodzicie i lubicie zbierać różnego rodzaju rzeczy, tak zwane artefakty. 11 minut do godziny 9 zostało, a tymczasem 27 wieków, czyli 2700 lat, leżał sobie pod ziemią zabytkowy miecz. Natrafił na niego poszukiwacz artefaktów tych właśnie, który wybrał się do lasu na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Według badaczy miecz może pochodzić jeszcze z epoki brązu, wyobraźcie sobie. Eksperci mówią o jednym z najcenniejszych odkryć tego typu w tym rejonie. Lepszego nie było do tej pory. No i widzicie, czasami warto

0: Wiesz, Kasiu, co dzisiaj będziesz musiała zrobić?
1: Co będę dzisiaj musiała zrobić?
0: Będziesz musiała wyselekcjonować znowu kogoś do naszej jedenastki.
1: Oczywiście, że tak.
0: Znowu się nie udało. Dorotka była u mnie i Dorotka chciała odpowiedzieć na pytanie, co mówi Sławek Peszko, to przypomnijmy sobie.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No i co Dorotka powiedziała? Że gwizdek.
1: No to nie był gwizdek.
0: To nie był gwizdek. Obiecałem, że przed godziną dziewiątą będzie podpowiedź, więc może u ciebie będzie wtedy łatwiej. No to już podpowiadam. Uwaga, podpowiedź brzmi. Sławek Peszko ma to duże.
1: Okej. Okay. Ambicje, a, no dobra. No, no,
0: nie,
1: ambicje,
0: nie, no. Nie. No to drugie słowo, które odpada. A dzieci często mają małe. Mlask.
1: Mhm. No nie wiem, co zrobicie z tą podpowiedzią, ale po godzinie 11 będę odpytywała. Zobaczymy, czy może ktoś trafi.
0: No dzieci to jest małe. Mlask.

0: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław, ulica Klecińska 155.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
17: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
18: I po reklamie.
19: Dziś w Trzebnicy czeka nas całkiem przyjemna aura. Termometry pokażą 23 stopnie, a niebo może chwilami zasnuć się chmurami, z których spadnie delikatny deszcz. Wiatr z północnego zachodu będzie raczej słaby, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 25 kresek. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
15: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kontrole w szpitalu południowym w Warszawie. Sprawą lekarza Dawida Kacprzyka zajmą się ratusz, NFZ i prokuratura. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
5: Prokuratura okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
2: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR szpitala południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
5: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
15: A złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziś ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala.
18: szpitala. Szef MON czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem.
20: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
18: Zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz. Robot pies pomoże studentom w nauce programowania. Kosmo potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Nowe narzędzie trafiło do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. To już drugi robot, który ma uczelnia.
21: K2 News. Trzebnica.
22: Sebastian Stelmach. Odwierty geotermalne w Trzebnicy coraz bliżej końca. Odwiert ma już 2,5 km głębokości z planowanych 3 km. Podczas prac natrafiono na pokłady wody o właściwościach leczniczych i temperaturze 42 stopni. Władze liczą, że na 3 km temperatura osiągnie 80 stopni. Ruszają remonty łazienek w okolicznych szkołach. Gmina Trzebnica przystępuje do modernizacji toalet na pierwszym piętrze w szkole podstawowej numer 1 w Trzebnicy. Podobne plany ma gmina Milicz, która rusza z remontami łazienek w głównym budynku szkoły podstawowej numer 2 w Miliczu.
23: Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9. Tutaj Radio SK2. Ważna rzecz dziś w kalendarzu, Międzynarodowy Dzień Sushi, więc cóż innego mogę nam wszystkim poradzić niż to, żeby dobrze się nawadniać, prawda? Oskar Cymsimanam muzycznie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy.
24: No to gramy.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Wilce, w sensie zespół Wilki w Radiu SK A2. Gramy wam najlepsze polskie hity, to słychać. Za to wczoraj na boisku było widać prawdziwy wilczy zew na mundialu. Portugalia niespodziewanie zaliczyła remis 1-1 w meczu z niżej notowaną Demokratyczną Republiką Konga. I to wszystko z Cristiano Ronaldo na boisku. Cristiano zmarnował kilka świetnych okazji na strzał. No ogólnie wielki zawód dla wszystkich fanów Portugalii. I zobaczcie, Kongo nie grało na mundialu od ponad 50 lat. Wracają i od razu psują humor legendarnemu Ronaldo. To się nazywa wejście z buta. Dobrze, że to wczesna faza mistrzostw i nie jest to gra na śmierć i życie. Nieco inaczej wygląda to w muzyce. Bez ciebie umieram. Zespół ma nam już teraz w Radiu SK2.

0: Nie będę, nie pasuje. Buntownicze podejście do tematu miłości i związków. Nie będę Julią. Wanda i Banda w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. A jeśli wy macie podejście bardziej romantyczne, to w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki naszego radia na wasze głosy czeka nówka Sztuka od Jeremiego Sikorskiego, czyli kawałek Tylko My. Dzięki waszym głosom można on wskoczyć do notowania. Jest też nowy Artur Rojek i Daria Marks. Dla każdego coś miłego się znajdzie. Kolejne notowanie już jutro o godzinie 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
4: Nawet kiedy będę sam.
3: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
8: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
21: I po reklamie.

0: Już w przyszłym tygodniu fani usłyszą ten kawałek na stadionowym koncercie Sanach we Wrocławiu. Można sobie powtórzyć tekst, przypomnieć jak to leciało, etc. na disco. Gramy wam w Radiu SK 2. Zbliża się godzina 10, zaraz dowiemy się, co dzieje się w Polsce i na świecie. A po 10 szykujcie się na podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
7: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
8: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
11: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
12: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
16: BYD. Build your dreams.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
20: Dziś przedpołudnie w Trzebnicy zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 24 kresek. Możliwe przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu niebo zasnują ciemne chmury, a temperatura wzrośnie do 26 stopni. Jutro spodziewajcie się mieszanki chmur i słońca z maksymalną temperaturą do 31 kresek. Sobota podobnie z przebijającym się słońcem. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
19: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy śmierci rosyjskiego artysty Roberta K. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna został ujęty przez lubelską policję i ABW, a według premiera posługuje się gruzińskim paszportem. Służby ustalają teraz, kto mógł zlecić zabójstwo w Białej Podlaskiej, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach Eski 2. Ropa tanieje na światowych rynkach po porozumieniu USA z Iranem. Donald Trump poinformował, że strony uzgodniły dokumenty zdalnie, dlatego odwołano planowaną ceremonię podpisania w Szwajcarii. Porozumienie przygotowano w językach angielskim i perskim. Trump podpisał je w Paryżu, a Iran zaakceptował dokumenty zdalnie.
18: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej? Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Powiedział przywódca USA. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
1: Informował Mateusz Chłyston. Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi. W najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego odbędzie się czwarta edycja Nocy Kupały. Od 19 do 21 czerwca na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje, a organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą poznać dawne zwyczaje związane z tym świętem.
21: Co jest celem waszego wydarzenia?
22: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się, i jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych, w związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
21: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
22: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
1: O szczegóły dopytywała Julia Niewiadoma, a program wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych organizatora.
23: SK2 News. Trzebnica.
24: Sebastian Stelmach. Odwiert ma już 2,5 kilometra. Gmina Trzebnica jest coraz bliżej odpowiedzi na pytanie, czy pod ziemią istnieją źródła termalne. Pierwsze wyniki są optymistyczne.
25: Przechodząc przez obszar wodonośny Starego Piaskowca, natrafiliśmy na wody o właściwościach leczniczych. Temperatura wynosiła 42 stopnie.
24: Mówi sekretarz Daniel Buczak. Zgodnie z planem na głębokości 3 kilometrów woda ma mieć temperaturę 80 stopni. Gmina Krośnice stawia na sportę. Samorząd ogłosił przetarg na budowę 2 nowych boisk do siatkówki i piłki nożnej. Powstaną one w Brzostówku oraz Świebodowie.
0: No tak, to już ten czas. Paulina mówiła w newsach o Nocy Kupały, dla innych to jest Noc Świętojańska albo Wianki, ależ mamy piękne nazwy. Na przywitanie lata. Lato w Polsce będzie się czuła bardzo dobrze zaopiekowane. Tutaj Radio SK2, gramy wam po polsku. Monika Lewczuk, mam dla was na początek tej godziny, 3 minuty po 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry. No.

0: Pan Ryszard też się zgadza, że jak jest ciepło, to trzeba się odpowiednio nawadniać. Oczywiście wodą, wiadomo. Wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, to za nami. Ja mam nadzieję, że dziś w poranku Dorota wzięła solidny łyk kawy, bo nie trafiła ze swoją odpowiedzią na pytanie, co Sławek Peszko miał na myśli. Zakładała, że chodziło o gwizdek, ale chyba nie takie wielkie rzeczy mają w Ameryce. Ja przypomnę zagadkę na dziś w takim razie.
1: W Ameryce wszystko jest duże. Ale nie tak duże, jak mój.
0: No właśnie. A Jarząbek podpowiedział mniej więcej to. U Sławka jest duży, u dzieci często mały, a ja podpowiem ze swojej strony wam, że rośnie. I tu już stawiam kropkę, czekam na wasze zgłoszenia do zabawy SK2 Karniaki Cup. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl. Zbieramy 11 marzeń na PGE Narodowy. Po godzinie 11 będę do kogoś z was dzwoniła.
2: SK2.

Często w świecie muzycznym bywa tak, że piosenki pisane są z myślą o konkretnych artystach, ale gdy nie przypadną im do gustu, bo też się tak może zdarzyć, to dostają je tak jakby w spadku inni artyści. Zupełnie inaczej było z wielkim hitem, który wspólnie stworzyli Romuald Lipko i Andrzej Mogielnicki, bo hymn bezkompromisowej dziewczyny, która nie może pogodzić się z obłudą, w latach 80. pasował tylko do jednej artystki na polskiej scenie muzycznej i to właśnie dla niej był pisany. O kim mówię? Izabela Trojanowska. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Gramy wam w Radiu SK2.

0: Solowa kariera brzmi pięknie w wykonaniu Kasi Sienkiewicz. Zresztą sami możecie ocenić, oczywiście. Były momenty, gramy wam w Radiu SK 2, a po 19 wy spędzicie moment, albo nawet i kilka momentów w doborowym towarzystwie, bo do naszego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski z Margaret po to, żeby odpalić premierę nowego singla, czyli Później ci opowiem. Kinga Baryga zada temu duetowi kilka ciekawych pytań, a wszystko zobaczycie też na naszych eskowych socjalach.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: I po reklamie.

0: Nie no, ja to nie będę wam zadawała takich niewygodnych pytań jak Kuba Sienkiewicz i spółka. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? Gramy wam na finał dziesiątki najlepszych polskich hitów Radia SK2, ale po 11 zapytam się kogoś z was, co Sławek Peszko miał na myśli, to w ramach SK2 Karniaki Cup. Już tylko 9 miejsc zostało w naszej jedenastce marzeń, która w lipcu zagra wielką kasę na PGE Narodowym. Szczegóły na sk2.pl.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi ośmiu premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
14: BYD. Build your dreams.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
18: Dziś w Trzebnicy czeka nas pogodowy miks. Rano możemy spodziewać się ciemnych chmur, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą 24 stopnie. Powietrze pozostanie w normie, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 25 kresek, ale chmury mogą się utrzymać. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie musimy się martwić o silne podmuchy. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica wiadomości.
17: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany mężczyzna posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem. Jak ustalił nasz reporter, podejrzany został zatrzymany dziś przed godziną 9 pod Warszawą. Śledczy wyjaśniają jego rolę w sprawie oraz okoliczności zbrodni. A więcej szczegółów zna Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
3: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
1: Przypomnijmy, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Cztery osoby poszkodowane. Samochód wypadł z drogi na drodze krajowej numer 62 w powiecie sokołowskim. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Małomotki Dwór na terenie gminy Repki.
16: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitali.
1: Mówi Aneta Szurowska z sokołowskiej komendy. Wciąż są utrudnienia na krajowej 62. Wprowadzono tam ruch wahadłowy, a policja apeluje do kierowców o ostrożność. Minęło 10 tygodni od cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy, czy w szpitalu w Bełchatowie wydłużyły się kolejki i czy pacjenci mają problem z dostępem do kluczowych badań diagnostycznych.
19: Możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane tak jak było.
1: Zapewnia Dagmara Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci mniej za część diagnostyki wykonywanej poza limitem.
20: SK2 News, Trzebnica.
21: Sebastian Stelmach, bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Mielickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które uruchomiło swoją nową siedzibę. Czekają tam na Was także grupy wsparcia.
22: Dla rodziców z małymi dziećmi, osób doświadczających poronienia. W planach mamy grupę wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego.
21: Wymienia koordynatorka Beata Pietrzak-Zalewska. Centrum znajduje się przy ulicy Mielickiej 13, a wybudują drogę i chodnik w Rościsławicach. Gmina Oborniki Śląskie rozstrzygnęła przetarg na inwestycję, która w ciągu najbliższego półrocza ma odmienić życie mieszkańców wsi.
0: W newsach Paulina mówiła o badaniach. To bardzo ważna rzecz oczywiście, więc ja profilaktycznie zaraz do kogoś z Was zadzwonię, by spytać, czy przypadkiem wiecie, co to za słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi Sławka Peszki, więc profilaktycznie telefony miejcie pod ręką. O najlepszych polskich hitach oczywiście nie zapominamy. Ania Wyszkoni przed nami na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 11:00.

0: Jagnia Kick-Up.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Kompletujemy jedenastkę marzeń, kompletujemy ją. Już prawie kompletna, no to znaczy dopiero dwie członkinie, dwóch graczy, dwie graczki w zasadzie, Emilia i Paulina znalazły się w naszej jedenastce marzeń, SK Karniaki i Kaw. No to chyba pora wpuścić trochę męskiej energii. Ze mną już jest Michał. Cześć Michał.
3: Cześć.
2: Michał, ty, to nie jest tak, że ty jesteś totalny jakby amator, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo ty sobie grasz, grywasz w lidze jakiejś.
3: Tak.
2: Powiedz,
3: tak,
2: gdzie grasz.
3: Tak, amatorsko gram. Gram w B-klasie, w drużynie LZS Krzątka.
2: Czy chcesz ich pozdrowić teraz?
3: Oczywiście, pozdrawiam całą drużynę, tylko wspaniałego trenera i wszystkich wspaniałych kibiców.
2: No i wspaniale. Wspaniały gracz zresztą pozdrawia. Ja to w ogóle sobie tak myślę, bo jakby kompletujemy tą jedenastkę marzeń Radia SK2. Do tej pory mamy Emilię i Paulinę. Ja sobie pomyślałam tak. Emilka grałaby na napastnika, Paulina może dobrze by broniła. A ty gdzie byś siebie widział w tym całym składzie? Jako nie amator
3: jestem
2: oczywiście.
3: Uniwersalny. Mogę znaleźć się na każdej pozycji.
2: Czyli
3: naprawdę.
2: To ty wyrabiasz te wszystkie kilometry na boisku za innych.
3: No powiedzmy, że tak.
2: A właśnie. Michał też skorzystał z takiej fajnej funkcji, wszedł sobie na sk2.pl i odsłuchał tak na wszelki wypadek wypowiedź Sławka Peszki, tą, która jest wygwizdana. Czy ty jesteś gotowy, żebym ja ci puściła ten dźwięk, żebyś mógł odgadnąć, co tam się czai pod tym gwizdaniem?
3: Tak.
2: To powolutku możemy, tak? Już zmierzać
3: tak.
2: Do tego.
3: Tak.
2: Jeżeli Michał zgadnie, znajdzie się w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w lipcu. Wyślemy go wraz z osobą towarzyszącą do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Ale czy to mu się uda? To zaraz się okaże. Sprawdzimy. Uwaga, Michał. Puszczam ci zagadkę. Po tej zagadce masz 3 sekundy na udzielenie właściwej odpowiedzi. Co tam kryje się pod gwizdem? Puszczamy?
3: Tak jest.
2: Dopuszczamy.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Jak moje zakwasy?
2: Jak moje zakwasy w Ameryce?
3: No nie,
2: jak moje
3: wiem,
2: zakwasy
3: no.
2: W Ameryce. Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy to jest właściwa odpowiedź. Niestety nie są to zakwasy, chociaż pewnie Sławomir Peszko, no nie są obce Sławkowi Peszce zakwasy, to jednak nie o to słowo nam chodziło. Nic się nie stało. Oprócz drużyny masz jeszcze kogoś do pozdrowienia, Michał?
3: Pozdrawiam moją dziewczynę i wszystkich moich znajomych.
2: Super, no i piękne, pozdrowienia poleciały, no my czekamy dalej, kompletujemy sobie jedenastkę marzeń Radia SK2, czekamy na wasze zgłoszenia na sk2.pl. Co Sławek Peszko miał na myśli? To jest dopiero pytanie.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Pamiętam, że jak dziecięcem będąc słuchałam tej piosenki w radiu, jadąc z rodzicami gdzieś na wakacje ciemną nocą, to ciarki ze strachu mnie przechodziły. No, te smyczki w tle budziły takie poczucie, że coś złowrogiego czyha w tych wszystkich lasach, przez które sobie jedziemy autem. Innymi słowy, dobrą robotę zrobili państwo z Various Monks. Myślę, że właśnie o takie emocje im chodziło. Zabij mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, to ponadczasowe hity, za to po godzinie 12 możecie liczyć na podróż w czasie, bo przygotowałam dla was kolejny muzyczny wehikuł czasu.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogal świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
11: I dlatego wróciłeś na studia?
10: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
12: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
15: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
20: I po reklamie.

0: można powiedzieć, że Ania Dąbrowska się poddała. Z tobą nie umiem wygrać w Radiu SK2, za to Michał walczył dzielnie, niestety nie odgadł, co dziś Sławek Peszko miał na myśli. Dziś po 17:00 kolejna szansa na wejście w skład 11 marzeń Radia SK2, Karniaki Cup i udział w wielkim finale na PGE Narodowym w lipcu, a tam szansa na zgarnięcie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia zostawiacie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
4: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
5: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
8: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
14: BYD. Build your dreams.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
18: Dziś w Trzebnicy czeka nas dzień pełen chmur, ale za to temperatura przyjemnie wzrośnie do 25 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o zbytnią uciążliwość. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Wieczorem możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 26 stopni. Jutro niebo nadal będzie zachmurzone, a temperatura może osiągnąć nawet 31 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
17: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
19: Jest 12. News SK2, Anna Łobocka. Podejrzewany ujęty. Służby ustalają teraz zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Pruszkowa 36-latka. Ma on być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport. Prawdopodobnie jest to fałszywy dokument. Przypomnę, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemion Skierpiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. A tym tematem zajmuje się Jacek Werner. Czy mamy już pewność, że to zabójca Rosjanina?
1: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K. Samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
16: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
1: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
20: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie, co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
1: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
19: Po 13 więcej o tej sprawie mają powiedzieć szefowie służb i MSWiA. Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, 2 trafiło do szpitala.
21: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniach wypuszczony. Drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie z domu.
19: Mówił Stanisław Wawrzczuk z kopalni Eco Plus. Rejon wstrząsu jest zamknięty. O wznowieniu prac zdecyduje komisja. Uwaga, kierowcy, droga S5 w okolicach węzła Wrocław Północ jest zablokowana w stronę stolicy Dolnego Śląska. Doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego. Z powodu działań strażaków zablokowano też prawy pas autostrady A8. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin.
22: SK2 News, Trzebnica.
23: Sebastian Stelmach. Miliczanie pożegnają swojego radnego. Dzisiaj odbędą się uroczystości pogrzebowe Wojciecha Węcka, miejskiego radnego, który zmarł w niedzielę, po tym jak zasłabł na piątkowej sesji Rady Miejskiej. Pogrzeb rozpocznie się o 13 w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Miliczu. Ruszają remonty łazienek w okolicznych szkołach. Gmina Trzebnica przystępuje do modernizacji toalety na pierwszym piętrze w szkole podstawowej numer 1 w Trzebnicy. Podobne plany ma gmina Milicz, która zaplanowała remont łazienek w głównym budynku szkoły podstawowej numer 2 w Miliczu. Prace odbędą się w wakacje.
0: I połowa czwartku za nami. Szybko leci ten czas. W tej godzinie mam dla was nowość od Dawida Podsiadło. Będzie też wkrętka Kamila Nosela. Sporo atrakcji, więc gramy, nie marnujemy czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Prawie 3 minuty po godzinie 12.

0: jednych miód na uszy, a dla innych wielki test na dykcję. Uwaga, próbuję. Gabriel Fleszar, jego Kropla deszczu w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity i też przy okazji dbamy o wasz dobry humor. Nosel wkręca już teraz przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Sanatoria.
3: Tak.
2: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
3: Tak.
2: Dobrze.
3: A, to... jeszcze co by było, jakby oprócz, jak nie Karpacz?
2: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
3: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
4: Obojętnie.
3: Obojętnie.
4: Może być i Karpacz.
3: Może być i Karpacz, tak.
2: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
3: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
2: Nie, nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
3: O kurczę, wie pani co, to wtedy, bo w tym Kudowa-Zdrój też jest...
2: Tak, to samo. To samo.
3: To samo, też mamy trzy pokoje. Trzy osoby,
2: no.
4: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
2: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
3: Albo to, Marek.
2: Bo wie pani, to może zróbmy tak. Ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
3: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
2: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
3: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś nie, żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
2: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
3: Czy my damy radę z tym?
4: Jest... Ja nie wiem.
2: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, rzecz jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
3: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
2: Czy pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
5: Teściowa została wkręcona w Radiu SK.
3: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko nie wiem, czy to u mnie pojawi.
4: No. Udało mu się,
3: naprawdę. Ja już się tym byłam złamana.
1: Nosel wkręca.

0: czasu.
1: Wszyscy znamy powiedzenie, do trzech razy sztuka. Wszyscy oprócz Andrzeja Zauchy. Pan Andrzej, jeden ze swoich wielkich hitów lat 80. nagrał w studiu za pierwszym razem, bez żadnych dubli, bez poprawek czy powtarzania. Ponoć nawet nie zdjął kożucha, stojąc przed mikrofonem. Kompozytor Wiesław Pierogrulka uznał, że ta pierwsza wersja wyszła naprawdę idealnie. Czy na pewno? Możecie ocenić sami. C'est la vie, Paryż z pocztówki. Andrzej Zaucha już teraz w Radiu SK2.

0: Dawid Podsiadło na błysk. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. Ja przypomnę, po godzinie 17 kolejna szansa na wejście do 11 marzeń SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na sk2.pl próbujecie zgadnąć, co powiedział Sławek Peszko. Proszę bardzo.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
0: A właśnie. I podpowiedź ode mnie. On rośnie. SK2.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
9: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury?
12: Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
17: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
18: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
0: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie. Najlepsze to...

0: zespołu Kombi. Tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Kochać cię za późno. Tak się odgrażają panowie, za to nigdy nie jest za późno na to, żebyście usłyszeli najlepsze polskie hity. Po godzinie 13 Wiktor Waligura, Edyta Bartosiewicz, czyli piękne lata 90. To na pewno warto zostać z Radiem SK2. O godzinie 13 punktualnie informacje.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
8: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
9: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
10: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
13: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie 2.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Dziś w Trzebnicy pogoda zapowiada się naprawdę interesująco. Popołudnie przyniesie nam pełne zachmurzenie, ale temperatura będzie miła, bo sięgnie 26 kresek. To całkiem przyjemnie, prawda? Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o przewiewy. Wieczorem jednak możliwy jest lekki, przelotny deszcz, który może trochę orzeźwić powietrze. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nasze samopoczucie nie powinno ucierpieć. Zaraz w SC2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić 1 600 000 zł w warszawskim szpitalu południowym. Tę decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie, a do tematu będziemy wracać. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że jest to fałszywy dokument.
7: W tej chwili weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej i osobom, które wspomagały nas swoimi informacjami przekazywanymi oficjalnie, jak i też anonimowo.
6: Mówił Andrzej Fijołek z lubelskiej policji, a za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. To mecenas Jerzy Sioła jest ofiarą wypadku na skrzyżowaniu ulicy Ditla i Sukienniczej w centrum miasta. 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł, mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
8: Kierujący on po tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie pod kątem trzeźwości wykazało też, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
6: W samochodzie w momencie wypadku była też kobieta. Policja znalazła ją w okolicach Sandomierza. Sprawcy wypadku grozi do 20 lat więzienia.
3: SK2 News, Trzebnica.
9: Sebastian Stelmach. Odwiert ma już 2,5 kilometra. Gmina Trzebnica jest coraz bliżej odpowiedzi na pytanie, czy pod ziemią istnieją źródła termalne. Pierwsze wyniki są optymistyczne.
10: Przechodząc przez obszar wodonośny Starego Piaskowca, natrafiliśmy na wody o właściwościach leczniczych. Temperatura wynosiła 42 stopnie.
9: Mówi sekretarz Daniel Buczak. Zgodnie z planem na głębokości 3 kilometrów woda ma mieć temperaturę 80 stopni. Teraz Żmigród i czwarte żmigrodzkie zawody w speed cubingu, czyli szybkim układaniu kostki Rubika. W tej logicznej rywalizacji w weekend weźmie udział ponad 200 zawodników.
11: A my cały czas kompletujemy naszą jedenastkę na event, który 4 lipca na PGE Narodowym, SK Karniaki Cup, więc gdybyście byli chętni, zapraszam sk2.pl, tam macie wszystkie szczegóły, tam macie zagadkę Sławka Peszki z wygwizdanym jednym słowem i tam też możecie się zgłosić. A muzycznie w tej dziesiątce Ewa Farna i Cicho. Taki będzie początek, potem budka suflera. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Edyta Bartosiewicz i opowieść w Radiu SK2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. Żeby nie było, my też nie tracimy nadziei, że w końcu komuś z was się uda odgadnąć to jedno jedyne wygwizdane słowo w dzisiejszej wypowiedzi, w dzisiejszym zdaniu Sławka Peszki, zdaniu, które czeka na sk2.pl, tam w kółko możecie słuchać, ale ja wam przypomnę, nie będę taki.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, jakiego słowa tam brakuje, jakie słowo jest wygwizdane, nawet podpowiedzi wam uruchomiliśmy delikatne, że u Sławka jest duży, u dzieci często mały, kolejna podpowiedź, rośnie. No właśnie, jakiego słowa tam brakuje? Słuchajcie, jak jesteście teraz w pracy, to może spróbujcie drużynowo, nie wiem, jakiś, zwołajcie kolegium na prędce, posłuchajcie, może będą różne typy, może przegłosujcie, który typ jest prawidłowy waszym zdaniem, że jak już zadzwonimy, to żebyście wiedzieli, co powiedzieć. A dzisiaj w tej sprawie na pewno zadzwonimy do kogoś z was po godzinie 17, sk2.pl. Tam w kółko można słuchać tego zdania na Sławka Peszki. Tam też macie wszystkie szczegóły zabawy, a chodzi o to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i być z nami 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie na SK Karniaki Cup, bo mało tego, jeszcze tam na miejscu właśnie na Narodowym będziecie mogli zagrać 10 tysięcy złotych. A to już bratanki, gdzie ten, który powie mi, później Emo, Ola Kendra, Trzeci Wymiar i to jeszcze nie jest cała ta dziesiątka hitów jeden po drugim w SC2.

0: Ten numer grany przez Perfect na koncertach w latach 80. miał troszkę inny tekst, często zmieniany przez publiczność, ale może już to zostawmy. Chcemy być sobą, to Perfect na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radio SK2. Za chwilę będzie Baranowski, lubię być z nią, a godzina 14 wybije dokładnie za 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz,

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.

0: in Evian Sleeping and Living.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.

0: Sobel pyta muzycznie, kochasz? W Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. W jej ramach wsiądziemy również do wehikułu czasu, ale będzie też po 14. Skąd to się wzięło? Tutaj mówimy o takich wynalazkach, które towarzyszą nam w codzienności, a nad którymi właściwie nigdy się nie zastanawiamy. Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły kosiarki do trawy.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
14: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Kaufland jest fresh.
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
20: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Najnowsza propozycja od Artura Rojka w objęciach na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. Niezapomniane to mogą być wakacje. Jeżeli w ogóle będą to wakacje spędzane w Polsce, to wiecie, że chyba takie są najlepsze. Oczywiście można się przyczepić do kapryszącej czasami pogody, ale podobno nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania i złe przygotowanie, więc o tym trzeba pamiętać. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wy, tak jak my, doskonale wiecie, że Polska jest najfajniejsza. Z Polską mamy na pewno każdy jakieś fajne wspomnienia, mamy ulubione miejscówki, więc koniecznie na sk2.pl już możecie dawać nam znać, który z wakacyjnych zakątków Polski kochacie najbardziej i dlaczego. My rozpoczynamy naszą kultową wakacyjną zabawę Polska jest najfajniejsza już od najbliższego poniedziałku. I co możecie zgarnąć? Ha! Pobyty w pięciogwiazdkowych hotelach w Polsce i jeszcze do tego dorzucimy zestawy kosmetyków. Ładnie, co? Tak pięknie możecie mieć zaplanowane wakacje z nami w Polsce właśnie, bo Polska jest najfajniejsza. Zgłoszenia, przypominam, i wszystkie szczegóły tej zabawy macie na sk2.pl. Za 22 minuty będzie 15. Nie powiem jak. To muzycznie Honorata Skarbek już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz...

0: miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: I po reklamie.

0: Deis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
2: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
3: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
9: BYD. Build your dreams.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: W Trzebnicy dziś po południu czeka nas całkiem przyjemna pogoda. Słupki rtęci mają wskazywać około 26 kresek, ale nie zdziwcie się, jeśli przelot nie popada. Wiatr będzie delikatny, a ciśnienie stabilne. Jutro zapowiada się trochę chmurnie, ale słońce też da o sobie znać, a temperatura wzrośnie do 31 stopni. W sobotę podobnie. Chmury i słońce na przemian, a termometry pokażą maksymalnie 31 kresek. To wszystko na teraz, a już za chwilę w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Amerykanie otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON-u, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
16: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
15: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
16: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska. Zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.
15: Szef MON-u zaznaczył, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane, usłyszały zarzuty, mówi Wojciech Piktel z prokuratury w Suwałkach.
17: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi, zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
15: Kobietom grozi do 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
18: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
15: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też czterosilnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.

0: 2 News, Trzebnica.
1: Sebastian Stelmach, Mielicka lecznica, rozwija kardiologiczną diagnostykę. Mielickie Centrum Medyczne rozstrzygnęło przetarg na zakup nowego aparatu do badań USG oraz na zakup dwóch defibrylatorów. Sprzęt o wartości 270 tysięcy zostanie dostarczony do szpitala w ciągu miesiąca. Fani kostki Rubika będą rywalizować w Żmigrodzie. W ten weekend w żmigrodzkiej hali sportowej odbędą się czwarte żmigrodzkie zawody w speed cubingu, czyli szybkim układaniu kostki Rubika. W tej logicznej rywalizacji weźmie udział ponad 200 zawodników z całego kraju, ale też Europy.
2: 2,5 minuty po godzinie 16. Wycieczka. Mam nadzieję, że z pracy do domu, ale też w stronę słońca z Eweliną Lisowską. To na muzyczny początek tej godziny. A Jarząbek w swojej prawdzie, w swoich prawdach poruszy dzisiaj kwestię zarobków lekarzy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Moim zdaniem, w tak zwanym moim prywatnym rankingu, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek. Goja, Smak Słów, to jest SK2 oraz najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Lizar, Ciągle Pada. O nie! Nie, nie, nie. Niech to będzie taka odwrotna wróżba co do tego, co my byśmy pogodowo chcieli i czego oczekiwali, dobra? Tak a propos tej piosenki zespołu Lizar, ale wcześniej Jarząbek i dzisiaj, no, taki dość kontrowersyjny w ostatnich dniach temat.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Ostatnio Polska żyje sprawą młodego lekarza, radnego, działacza partyjnego, który w rok zarobił bez specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych, czyli zarabiał ponad 130 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawa wydała się dziwna, więc teraz jest wyjaśniana przez rząd. A czy lekarz jest w stanie taką kasę w Polsce zarobić? Sprawdźmy. Ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie dla lekarza. No takie zarobki oczywiście istnieją, ale dotyczą naprawdę niewielkiej grupy. Najnowsze dane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pokazują, że kontrakty przekraczające tę kwotę stanowią zaledwie coś około 1% wszystkich kontraktów lekarskich w Polsce. Co ciekawe, aż 73% lekarzy specjalistów pracuje właśnie na kontraktach, a nie na etacie. Mediana miesięcznych zarobków na kontrakcie wynosi nieco ponad 25,5 tysiąca złotych brutto. Dla porównania, mediana wynagrodzenia specjalisty zatrudnionego na umowie o pracę to 23,5 tysiąca złotych. Ponad 20% kontraktów lekarzy ze specjalizacją przekłada się na wynagrodzenie w wysokości od 10 do 15 tysięcy złotych miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że za tytułem lekarza specjalisty stoi co najmniej 12 lat nauki i szkolenia zawodowego, a najwyższe zarobki często oznaczają pracę w kilku placówkach jednocześnie. Krótko mówiąc, lekarz zarabiający ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie oczywiście istnieje, ale statystycznie łatwiej spotkać jednorożca na parkingu przed szpitalem niż takiego medyka na każdym dyżurze.

0: Kowalska, Pieprz i Sól. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. A teraz szukamy kolejnej osoby do powołania do naszej ekipy.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: Właśnie, przyszedł ten moment, żeby sprawdzić, czy słuchacz Kamil, który jest już tutaj z nami na linii, zna poprawną odpowiedź, zna to jedno wygwizdane słowo. Cześć Kamilu!
3: Cześć, cześć, witam.
0: Z tego, co udało nam się tutaj ustalić jeszcze przed wejściem na antenę, powiedziałeś, że ty słuchałeś poprzednich zagadek, słuchałeś też dzisiaj Radia SK2 od rana i masz pewne przypuszczenia. Czy to prawda?
3: Coś nie, coś wydaje.
0: Słabo cię słychać, poprosimy jeszcze raz, bo trochę przerywa.
3: Wydaje mi się, że tam odpowiem.
0: Dobrze.
3: Wiem, jaka jest.
0: Dobrze, to zanim odpowiesz, to jeszcze chciałabym, żebyś powiedział, bo w formularzu napisałeś, dlaczego ty powinieneś dołączyć tutaj do naszej drużyny. Co takiego tam napisałeś?
3: Mimo to, że jak posłuchamy historię grupy na przelicy na bramkę, to niestety była moja pozycja całe dzisiejsze i teraz chciałbym trochę to odegrać w przelicy na bramkę. Jeśli mogę to zrobić na narodowym, no to już w ogóle podwójny sukces.
0: Świetnie, świetnie się składa. Kamilu, poprosimy cię, żebyś rzeczywiście mówił blisko tutaj do telefonu, bo słabo cię słychać, a akurat odpowiedź już za chwilę będzie kluczowa. No to powiedz mi, czy ty jesteś gotowy, żeby usłyszeć?
3: Jestem gotowy. Tak.
0: Dobra, no to uwaga, spróbujmy. Uwaga, uwaga, od razu później będzie włączony zegar. 3 sekundy na odpowiedź.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Apetyt, to powiedz na apetyt.
0: Wow, bardzo dobrze, mój drogi, udało ci się. Wielkie gratulacje dla ciebie. To teraz już tak oficjalnie, nie dość, że dołączasz do naszej drużyny, spotkasz się ze Sławomirem Peszką i ekipą Eski Eski 2, to jeszcze dostajesz tysiaka kieszonkowego. Wspólne oglądanie meczu też będzie i udział w konkursie rzutów karnych, w którym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych. Brawo, Kamilu! My również się bardzo cieszymy, bardzo ci dziękujemy oczywiście. No i warto tutaj dodać, że jesteś pierwszym mężczyzną, który dołącza do naszej drużyny. Mamy już 2 kobiety, ty jesteś 3 i cały czas piłka jest w grze, jak to się mówi na SK2. Oczywiście na sk2.pl znajdziecie formularz, możecie się cały czas do naszej zabawy zgłaszać. A tobie, Kamilu, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się, hej!
3: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej!
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A my gramy dalej. Edyta Bartosiewicz i zegar już teraz w Radiu SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Edyta Górniak i Dotyk. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18 w Radiu SK2. A swoją drogą do naszej drużyny, do drużyny Radia SK2 na SK Karniaki Cup dołączył dzisiaj Kamil, ale wy również możecie do nas dołączyć. Jak to zrobić? No wystarczy, że wypełnicie formularz, dlaczego chcielibyście dołączyć do naszej drużyny, a później odpowiecie na zagadkę. Jaką zagadkę? No to moi drodzy, posłuchajcie sami, bo myślę, że warto. Ja już ją dzisiaj wam zaprezentuję. Jedno słowo jest wygwizdane. Jakie? No to już się zastanówcie sami i posłuchajcie.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: Do czego nie ciągnie? Co powiedział Sławomir Peszko? Zastanówcie się, wypełniajcie formularz na sk2.pl i oczywiście później czekajcie na telefon. Jutro bardzo możliwe, że to właśnie do was zadzwonimy i będziecie mogli być w naszej drużynie już 4 lipca na Stadionie Narodowym, ale to nie wszystko, bo będziecie mogli zgarnąć też 10 tysięcy. No i 1000 kieszonkowego to jest taki pewniak.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka z Nałęczowa.
6: Rogal Świętomarciński z Poznania.
7: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
7: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
7: Najlepsze, bo polskie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
9: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
10: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
11: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty. Skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
16: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
17: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
18: Maria Sadowska.
19: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow na zakończenie godziny 17 po 18. Kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Doda, będzie też Wiktor Waligura i będzie Wehikuł Czasu w Radiu SK2, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ruszamy razem dla dobra innych. Weź udział w biegu w Polanicy Zdrój. Pobiegnij na trasie lub zdalnie. Zapisz się na ruszamyrazem.pl i pomagaj krok po kroku.
3: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Idees. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Idees. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na idees.pl.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: I po reklamie.
16: Jest 18. News SK2, Anna Łobocka. Nie spodziewałem się tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji, tak premier mówi o stanowisku USA w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, ale Polska jest na bardzo dobrej drodze, dodał Donald Tusk. Jest w rękach policji. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o mężczyźnie podejrzanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Wpadł w ręce kontrterrorystów rano w hostelu pod Warszawą. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Jutro 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. W sobotę na zachodzie Polski ma być 35 stopni.
0: Minuta po godzinie 18:00. Będzie gorąco już dzisiaj w Radiu SK2. To za sprawą najlepszych polskich hitów, ale także gości specjalnych po godzinie 19:00 w naszym studiu. Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem. Ale zanim to nastąpi, to gramy wam najlepsze polskie kawałki. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Doda i melodia ta.
17: SK.

Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A dzisiaj, moi drodzy, mamy 18 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy... No właśnie, jaki dzień? Otóż okazuje się, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. I jeśli nie macie pomysłu na kolację, to ja wam tak delikatnie sugeruję, że dzień święty warto święcić, więc wy zaplanujcie sobie albo zrobienie takiego sushi, choć wiem, że z tym to dużo roboty, albo po prostu pójdźcie na gotowe. To jest też dobra opcja, żeby sobie odpocząć, żeby się nie przepracowywać po pracy i żeby przygotować się na piątek. Bo piątek to weekendu początek, a jak weekend, to upały, piękny czas i zazwyczaj też dzień wolny od pracy. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla, a za chwilę wrócę do was razem z Wehikuł Czasu w Radiu SK2. SK

0: Antek Smykiewicz, Pomimo Burz. Tak wam gramy w Radio SK 2, 24 minuty po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Delikatnie cofamy się w czasie, dokładnie do roku 1985 i posłuchamy sobie ikonicznego przeboju zespołu Lombard, utwór Gołębi Puch. Kompozytorem tego numeru jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak, a taką charakterystyczną partię wokalną wykonała Małgorzata Ostrowska. Jak się okazuje, ta piosenka ukazała się na trzecim studyjnym albumie zespołu pod tytułem Anatomia, no i szybko stała się jednym z największych hitów formacji. No to co? Słuchamy. W Radiu SK2 Lombard i Gołębi Puch.

0: Pamiętaj mnie.
1: Miejsce 17. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 17 w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale jeśli ten numer Wam się spodoba, to za sprawą Waszych głosów to może się zmienić i może pójść nawet kilka numerów wyżej. Wszystko w Waszych rękach, zaglądajcie na esk2.pl, tam możecie głosować, zakładka gorąca polska dwudziestka. Zresztą posłuchajcie Łukasza Zduńczyka, on Wam to wszystko najlepiej wyjaśni.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500

0: Będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni Margaret i Dawid Kwiatkowski zagoszczą w naszym studiu, przychodzą z premierą nowego numeru. Jakiego? Tego wam nie zdradzę. Musicie nas słuchać po 19.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Sebastian Stelmach. Oborniczanie będą puszczać wianki. Kulturalne Oborniki Śląskie zapraszają nas do udziału w obchodach Nocy Świętojańskiej nad stawem przy ulicy Wyszyńskiego w Obornikach Śląskich. W programie m.in. warsztaty stworzenia wianków, gry i zabawy z harcerzami oraz koncerty. Wystąpią dla Was takie ładne jak żadne Wojciech Krasuski oraz zespół Żywiołak. Obchody Obornickiej Nocy Świętojańskiej ruszą w sobotę o 16.
6: 19 wybiła w tej godzinie, nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni. Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem Później Ci opowiem. Tak, zagramy Wam go premierowo, a sami artyści Wam go zapowiedzą. Ale zanim to nastąpi, gramy najlepsze polskie hity i za chwilę wracam do Was z pewnym zadaniem, które będzie dla Was do wykonania. O szczegółach wkrótce. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
7: SK2. SK2.
6: I na dobry początek godziny 19. Poparzeni kawą 3 i byłaś dla mnie wszystko.

0: bardzo lubimy ten duet. Kuba i Kuba, stygnie lato, 13 minut po godzinie 19. Tak wam gramy w Radio SK2. Choć lato jeszcze nie stygnie, ono dopiero się rozkręca. Ciepłe dni nadchodzą. Weekend ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo gorący i z niecierpliwością na te ciepłe dni wszyscy czekamy. Mam nadzieję. No bo wiecie, jak to jest, jak jest zimno, to człowiek narzeka, o jakby się takie ciepło przydało, te wysokie temperatury, a jak już to ciepło przychodzi, to wszyscy mówimy, oj, mogłoby być trochę chłodniej. No Polakom to nigdy nie dogoda, ale moi drodzy, już za chwilę. W tym studiu pojawi się ktoś, kto na pewno dogodzi wam muzycznie. Będzie to Dawid Kwiatkowski i Margaret, przychodzą do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim to nastąpi, to ja mam pytanie do was. Jakie pytanie chcielibyście im zadać? Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2, czekam na wasze wiadomości i propozycje pytań. Kto wie, może to właśnie wasze pytanie usłyszą artyści, jak tylko dotrą do naszego studia Radia SK2, a to już za chwilę, już za moment, jeszcze w tej godzinie.
1: SK2.
0: Koniecznie Messenger Radia SK2. Piszcie, jakie pytanie chcielibyście zadać Dawidowi Kwiatkowskiemu i Margaret. A ja gram, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie.

0: Lady Punk, sztuka latania, tak wam gramy 25,5 minuty po godzinie 19. To jest Radio SK2, a w naszym studiu są już nasi goście Margaret i Dawid Kwiatkowski. Cześć, witajcie.
1: Cześć!
2: Dzień dobry.
0: Jak wam tutaj? Macie jeszcze sporo energii, jak na to, która jest godzina? I ile dzisiaj za wami?
1: Ja już po prostu wchodzę w ten mood, że mi już odbija, więc ja właśnie
2: robię. Uwaga.
0: Nadchodzę.
2: Nie, to... no faktycznie ciężki dzień, ale no jakże jaki radosny.
1: Więc... Piękny.
2: Tak.
0: Właśnie, bo wy o tej współpracy myśleliście od dawna, były próby stworzenia wspólnego numeru i w końcu się udało. Jak wam się współpracowało?
1: Najlepiej.
2: Z mojej strony to była bardzo bezproblemowa i bezstresowa. To jest najważniejsze, że nie było w tej naszej współpracy stresu i że to była czysta przyjemność, a przecież chyba tak to powinno wyglądać, że jak już artyści się ze sobą spotykają, no to zróbmy z tego naprawdę fajne, przyjemne wspomnienia i wspominajmy to dobrze. I tak też było, przynajmniej z mojej strony, Gosiu.
1: Nie, z mojej... I teraz ja. Jakby to powiedzieć? Nie, ale naprawdę jest, podpisuję się pod tym, co powiedział Dawid i wydaje mi się, że też ta współpraca jest tak fajna, bo my obydwoje mamy podobne podejście i podobnie dajemy, podobnie sobie ufamy i dajemy sobie taką przestrzeń na samych siebie. I ja ani razu nie czułam, żeby na przykład Dawid próbował jakoś zaingerować w to, co ja chcę zaśpiewać, jak chcę to zrobić. I też zawsze o tym otwarcie rozmawiamy, zawsze naprawdę przy każdej decyzji, która była podejmowana w całym tym procesie, ogrom szacunku, ogrom przestrzeni, tak. Ogrom takiego
2: zawsze
1: zaufania.
2: Zawsze pytamy siebie, czy ty okej z tym,
1: czy ty
2: jesteś okej, będziesz się dobrze z tym czuł. To fajne, to nam wyszło.
0: No. I właśnie efektem tej wspaniałej współpracy jest numer, z którym do nas przychodzicie, czyli później ci opowiem, który gramy wam za chwilę. Za chwilę też wracamy do rozmowy, a teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity.

0: To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu są już goście, czyli Margaret i Dawid Kwiatkowski. Cześć, witajcie ponownie.
1: Jesteśmy.
2: Hejo.
0: Przychodzicie tutaj z... właśnie czym? Przypomnijcie.
1: Z dobrym humorem.
0: I z premierą.
1: I z premierą
2: naszej wspólnej piosenki wyczekanej przez nas, naprawdę
1: wychodzonej.
2: No. Wypisanej w tych SMS-ach. To może teraz, nie, teraz nie mogę, no ale to może teraz. I jest taka piosenka, która nas po prostu, nie wiem, no ja jestem, rzadko się wzruszam do piosenek, które sama śpiewam, albo w których sama biorę udział, w sensie autorsko. A tu się tak wydarzyło. Ja aż głupio mi to mówić, że
1: ja
2: tak...
1: nawet dzisiaj dodałem takiego kursu TikToka, że czy to jest okej, że ja wzruszam się do piosenki, którą pisałem, bo, no bo nie zdarza się to często, ale przez to, że to jest duet i połączenie naszych głosów, no ta harmonia i to, co się zadziało, kiedy zaśpiewaliśmy to razem, pozwala mi się ewidentnie wzruszać i pozwalam sobie to robić, więc no... tak.
0: Właśnie, przychodzicie tutaj z numerem, później ci opowiem. I dostaliśmy taką wiadomość na Messengerze Radia SK2. Czy wiecie, że tym numerem potraficie rozwalić totalnie człowieka i w tej samej chwili poukładać człowieka od nowa, ale w tej lepszej wersji? Ładne, prawda?
2: Piękne.
1: Mądry ktoś, mądry ktoś. I bardzo się cieszymy, że mógł on... No, czasami tak jest, że trzeba się rozwalić tak już do cna, żeby się złożyć, więc może tak się miało stać, ale ten utwór, powtarzam się, ale on ma w sobie bardzo wiele nadziei. Tam jest happy end.
2: Nadziei jest.
1: Jest, nie?
2: To znaczy on nie jest dokonany, ale on jest taki...
1: Jest w zasięgu.
2: Jest w zasięgu, jest w nadziei, jakby i chce się tego happy endu, a chyba o tej chęci i woli w relacjach. To jest najważniejsze, że jak się chce, to można wszystkie problemy i przeciwności losu...
1: Góry przynosić można.
2: Dokładnie. No. A dla mnie ten utwór ma w sobie jakąś taką niesamowitą nostalgię. No niesamowite połączenie też, przyznam, że to jest w jakimś sensie ballada, ale nóżka chodzi.
1: Tak. No właśnie. I to nie? Ludzie mi piszą, że jak to jest możliwe, że ja ryczę. W tym momencie naprawdę łzy lecą, ale tańczę.
0: Właśnie, bo warto wspomnieć też o tym, że wy oprócz tego, że jesteście wspaniałymi artystami, to jeszcze jesteście też aktorami, bo patrząc na teledysk, no to ja uważam, że zrobiliście naprawdę niezłe show i niezły. Ten teledysk jest naprawdę bardzo dobry, fajnie się to ogląda i słucha jednocześnie.
2: No, dziękuję
1: bardzo. To bardzo miłe. No, jestem dumny z tego teledysku. Bardzo.
2: Tak, ja bym chciała pozdrowić Marka.
1: Pozdrawiamy Marka, reżysera, naprawdę.
2: Marek.
1: Z całych sił.
0: To Marek, pozdrawiamy.
1: Tak, a państwa wszystkich byśmy bardzo chcieli zaprosić, żeby zobaczyć ten teledysk i żeby dać nam znać w komentarzu jeszcze dziś, co o nim sądzicie.
0: Warto obejrzeć, ale warto też posłuchać. No i myślę, że przyszedł czas, żebyście...
1: To już teraz?
0: Tak, to już
1: na
0: teraz. Możecie zapowiadać.
1: SK2?
0: Tak jest, proszę bardzo. Antena
1: Bosiu?
0: Jest wasza.
2: Nasz wyczekany duet.
1: Wypragniony.
0: No to co?
2: Kto mówi tytuł?
1: No to teraz ja, bo ty mówiłaś poprzednio. Kochani, przed państwem, no mam nadzieję, piosenka dla was, tak do serca. Później ci opowiem. Tak jest.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, to była nowość na antenie Radia SK2. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Bryska, ale też Hania Kuzimowicz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
12: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
14: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Kuban i Zalia z numerem Kyoto, który tak bardzo lubimy. Już od dłuższego czasu i gramy wam go w Radiu SK 2. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Maciej Musiałowski z Florą, ale będzie też Demono, Kamień i Aksamit. Bardzo różnorodnie, jak to w Radiu SK 2 bywa.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
7: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
8: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kredyt perfekcyjny w Banku Spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Sebastian Stelmach, Żmigród zaprasza na noc świętojeńską. W sobotni wieczór żmigrodzianie spotkają się w zespole pałacowo-parkowym, gdzie nie zabraknie warsztatów, stworzenia wianków, poszukiwania kwiatu paproci, koncertu zespołu ludowego Humorek oraz potańcówki pod basztą. Obchody żmigrodzkiej nocy świętojeńskiej wystartują w sobotę o godzinie 18, natomiast sama potańcówka ruszy punktualnie o 20.
0: 20. Dzisiaj biomet jest średnio korzystny, ciśnienie też nie za dobre, więc może was trochę boleć głowa, ale ja przychodzę z najlepszymi polskimi hitami, które humor poprawiają i tak będzie na pewno w tej godzinie. Bo na dobry początek Vicky Gabor i Superhero, a później Maciej Musiałowski, Flora, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: SK2

Tak wam gramy w Radiu SK2, to jest Demono, Kamień i Aksamit. 13,5 minuty po godzinie 20, a już teraz kolejne najlepsze polskie hity. Krzysztof Zalewski i Anuszka. SK2.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? Tak wam gramy w Radio SK2.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: No ale czasami przenosimy się właśnie w czasie, cofamy się nieco i gramy też starsze numery. Serca gwiazd. Kojarzycie ten numer? To propozycja od Haliny Frąckowiak. Bardzo dobrze znana. Cofamy się do roku właśnie 1982, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak. Właśnie ten. Serca gwiazd. Autorem muzyki do utworu był Jarosław Kukulski, a tekst napisał Janusz Dąbrowski. No bo utwór jest znany między innymi z poetyckiego wersu Serca gwiazd, twardy lód pod złotym morzem ognia. Zresztą sami zaraz będziecie mogli to usłyszeć. Ten utwór wyróżniał się od samego początku na tle ówczesnej polskiej estrady takim nowatorskim i minimalistycznym klimatem muzycznym. Ale co ja wam będę mówić? Po prostu posłuchajcie. W Radiu SK2, wehikuł czasu, Halina Frąckowiak i Serca gwiazd.

0: Łatwogang Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Spełniamy wszystkie marzenia, zarówno Łatwogang spełnia wszystkie marzenia, jak i Radio SK, bo gramy wam ten numer. Ten numer czeka też na was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie, bo zostało naprawdę niewiele czasu, a warto, żeby ten numer został doceniony także przez was. Zaglądajcie na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i tam głosujcie na ten bądź inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że postawicie plusik, a ja gram dalej. Najlepsze polskie hity już za chwilę. Wracam do was, a razem ze mną między innymi Sasza Strunin i To nic, kiedy płyną łzy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
1: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: 21 już za chwilę. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana, a ja dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Kinga Berga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Sebastian Stelmach. Spędźmy noc świętojańską nad Baryczą. Ośrodek Kultury w Miliczu zaprasza nas na Folk Festival w najkrótszą noc w roku. Wydarzenie to odbędzie się w najbliższą sobotę 20 czerwca na Ostoi Konika Polskiego. W planach są m.in. występy folkowych zespołów, jarmark świętojański, a także pokazy ognia. Początek w sobotę o 17, finał późną nocą. A to wszystko przypomnijmy na Ostoi Konika Polskiego pod Miliczem.
7: Magazyn lokalny.
8: Sebastian Stelmach. Blisko setka młodych artystów z Iranu, Palestyny, Brazylii, Maroka, Grecji oraz Rumunii odwiedzi w lipcu Dolny Śląsk. Przed nami piąta edycja projektu Lelenfant, który integruje dzieci i młodzież przy pomocy sztuki. Widzowie zobaczą etiudy teatralne, artystyczne oraz pokazy taneczne podczas wydarzeń w Dolinie Baryczy oraz we Wrocławiu. O szczegółach rozmawiałem z Iwoną Frydryszak, prezes Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. Wrocław, Krośnice i Żmigród. To miasta, miasteczka, które na początku wakacji ponownie ugoszczą artystów z całego świata, bo przed nami kolejna edycja projektu Lelenfant, który już od 5 lat działa we Wrocławiu, a wcześniej taka idea też Wam towarzyszyła przy innym projekcie Brave Kids. Pomówmy zatem na początek, czym właśnie jest ten projekt, bo to nie tylko o sztukę i pokaz finalny chodzi, ale tak naprawdę o wiele towarzyszących temu wartości.
9: Iwona Frydryszak, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. To zacznijmy od tego, że artyści z całego świata to są dzieci i młodzież, dlatego też nazwa Lelenfant, bo to pochodzi od francuskiego słowa les enfants, czyli dziecko. Czasami ma takie skojarzenie również ze słoniem, więc tutaj właśnie nadaliśmy taką figlarną nazwę, która łączy w sobie i dziecko, i słonia, i właśnie tych małych, radosnych mieszkańców naszej planety, ale tych większych, czyli słonie, istoty o bardzo dużym sercu i kojarzące się niewątpliwie też właśnie z takimi ciepłymi emocjami. I o to chodzi w projekcie Lelenfant, czyli o spotkanie dzieci i młodzieży z całego świata, które poprzez warsztaty artystyczne oparte na metodzie Dzieci uczą dzieci tworzą spektakle finałowe. I ci młodzi artyści przyjeżdżają ze swoimi spektaklami, ze swoimi gotowymi produkcjami artystycznymi, które mogą być przeróżne. Łączy je to, że wszystkie są w jakiś sposób performatywne, czyli są to albo tańce tradycyjne, albo nowsze formy performatywne, takie jak nowy cyrk czy teatr, ale też mogą to być grupy bardziej muzyczne. Na przykład w tym roku będziemy gościć grupę z Iranu, która z jednej strony łączy tradycyjną perską muzykę z takimi bardziej globalnymi formami jak pianino, gitara, więc też takie fajne fusion, połączenie tradycji z nowoczesnością.
8: Wspomniała Pani o tym, że wśród uczestników znajdą się dzieci z Iranu, ale pewnie to nie jedyne dzieci, które przyjadą w tym roku na Dolny Śląsk. Zatem ile osób i z ilu państw, z jakich państw będą zaangażowane w tym roku w projekt Lelenfant?
9: W tym roku będziemy gościć w sumie 9 grup zagranicznych, więc to jest dosyć duża grupa dzieci i młodzieży. Mamy tutaj właśnie reprezentantów z Azji, na przykład Iran, ale z Afryki będziemy gościć grupę z Etiopii czy grupę z Maroka. Bardzo mamy fajną reprezentację, można powiedzieć południowo-wschodniej Europy, czyli tutaj mamy Rumunię, Bułgarię, Grecję, więc takie bardziej bałkańskie, południowe klimaty, ale też właśnie słowiańskie, nasze wschodnie. Do tego grupa grupa z Berlina, więc bardzo blisko nas, ale grupa, która jest grupą afroniemiecką, czyli tutaj czy właśnie migranci z Niemiec, którzy osiedli już na stałe w Berlinie, czy właśnie dzieci o korzeniach niemiecko-afrykańskich, więc bardzo ciekawa grupa cyrkowa. Więc tych grup w sumie jest właśnie 9 i wszystkie one spotykają się praktycznie na 2,5 tygodnia po to, żeby właśnie zaprzyjaźniać się, poznawać również Dolny Śląsk, stąd ten podział w tym roku na działania w Dolinie Baryczy oraz potem we Wrocławiu.
8: Celem jest z jednej strony integracja taka bezgraniczna, ponadgraniczna, ale z drugiej też celem jest przygotowanie tego pokazu finałowego. Co w tym roku wam przyświeca? Co będziecie chcieli właśnie przy pomocy tych młodych artystów przekazać nam, Dolnoślązakom?
9: W tym roku tematem tegorocznej edycji jest Gniazdo Nadziei i tu nie ukrywam, że dużą inspiracją jest właśnie to nasze partnerstwo z Doliną Baryczy, bo jak wiadomo, Dolina Baryczy to ptaki, a jak ptaki to gniazda, więc przez te 5 lat zauważyliśmy, że właśnie Wrocław, Dolny Śląsk jest takim miejscem, w którym spotykamy dzieci i młodzież. Spotykamy je, można powiedzieć, symbolicznie właśnie w takim gnieździe, które wspólnie tutaj pleciemy i to jest gniazdo, które jest taką oazą spokoju, bezpieczeństwa, takiego miejsca wykluwania się talentów, przyjaźni, więc tworzenie właśnie takiej przestrzeni tutaj u nas w Polsce dla dzieci, które często pochodzą z bardzo takich trudnych sytuacji życiowych, no bo chociażby już wspomniana grupa z Iranu, która w tym roku doświadczyła bezpośrednio działań wojennych, bo to są też dzieci z Teheranu, więc pewnie pamiętamy te obrazki z telewizji, co się tam działo, czy mamy dzieci z Palestyny, które też no, w jakiś sposób dorastają w codziennej takiej rzeczywistości konfliktów globalnych i są ich po prostu świadkami, mimo tego, że no, ani w żaden sposób się do tego konfliktu, do tej wojny nie przyczyniają, ale ponoszą jej olbrzymie konsekwencje, to właśnie to Gniazdo Nadziei, to, że tutaj w środku Europy, na Dolnym Śląsku możemy tworzyć taką bezpieczną przestrzeń do spotkania tych dzieci, dało nam inspirację właśnie do tego, żeby taką nazwę stworzyć. I ten spektakl finałowy, który zaprezentujemy w Kapitolu, widowisko Gniazdo Nadziei, pokaże właśnie w jaki sposób młodzi artyści, młodzi ludzie z różnych zakątków świata, mimo tego, że na co dzień dorastają w różnych sytuacjach, poddani są różnym wyzwaniom, różnym oczekiwaniom, to tutaj u nas podczas tego projektu mogą marzyć, mogą zaprezentować swój głęboki, ukryty głos autentyczności i właśnie takie historie będziemy starali się pokazać widzom w Teatrze Muzycznym Kapitol.
8: Czy macie już pomysł, jak ten spektakl finałowy będzie wyglądał? Co chcecie przekazać? Czy jednak właśnie ten czas pobytu w Dolinie Baryczy, we Wrocławiu, będzie takim czasem wykuwania? Dopiero i popatrzycie, ta grupa potrafi to, ta grupa potrafi tamto. Spróbujmy to jakoś połączyć, by przygotować ten spektakl.
9: Niewątpliwie Lelent Fund pracuje taką metodą artystyczną, w której wszystko wykluwa się w czasie już tutaj samego pobytu. Mimo, że nasze przygotowania trwają już wiele miesięcy i zarówno pod kątem oczywiście logistyki, ale też tej pracy artystycznej, no to ostateczny kształt powstanie na kilka dni przed wielkim finałem. My w tym roku mamy sporo właśnie tańca tradycyjnego, bo i grupa z Etiopii, z Rumunii, z Bułgarii, czy z Palestyny, są to bardzo takie taneczne grupy, ale właśnie mamy też grupy muzyczne, grupy bardziej dynamiczne, czyli na przykład brazylijska grupa, która zaprezentuje nam elementy capoeiry, samby, czy ta cyrkowa wspomniana z Berlina, więc bardzo różnorodne oblicza, bardzo, od można powiedzieć, bardzo energetycznych, właśnie takich rytmicznych, po subtelne formy artystyczne, więc połączenie tego w jedną wielką całość oczywiście jest nie lada wyzwaniem, ale tutaj nasza grupa doświadczonych instruktorów artystycznych, co ciekawe, w Lelent Fund absolutnie nie mamy wspólnego języka, czyli ani język angielski, ani żaden inny nie jest językiem, którym muszą się posługiwać nasi młodzi artyści, więc tutaj ta nasza wyjątkowa, pedagogiczna, artystyczna metoda właśnie pozwala stworzyć przepiękny, wzruszający spektakl, który wykluwa się z dnia na dzień w sercu Dolnego Śląska.
8: Zanim ten finałowy spektakl w Kapitolu będziemy mogli zobaczyć, to wcześniej też właśnie tutaj, w Dolinie Baryczy, będziemy mogli zobaczyć tych wszystkich młodych artystów, bo przed wami dwa takie plenerowe wydarzenia, jedno w Żmigrodzie, drugie w Krośnicach. Co możemy o nich powiedzieć?
9: Wydarzenia pod wspólną nazwą Lelent Fund na szlakach natury to właśnie taki, można powiedzieć, wypoczynkowy element naszego całego projektu. Mi bardzo zależało na tym, żeby dzieci Lelent Fund, kiedy przyjadą do Polski po tych długich podróżach, bo czasami to jest lot z Brazylii, czy właśnie z Etiopii, z Iranu, po bardzo długim locie miały taki taki moment wytchnienia, pobycia w przepięknej naturze, która właśnie na szczęście tutaj w Dolinie Baryczy, bardzo blisko Wrocławia, istnieje. I mi osobiście bardzo zależy na tworzeniu sytuacji, w którym dzieci mogą jak najczęściej przebywać w naturalnym środowisku. Dlatego właśnie to bezpośrednie partnerstwo tutaj z Doliną Baryczy, z gminą Krośnice, z gminą Żmigród, gdzie z jednej strony jesteśmy w stanie ugościć dzieci, zakwaterować i stworzyć im taki rekreacyjny pobyt na samym początku ich pobytu, a z drugiej strony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się jako fundacji pozyskać dofinansowanie na zorganizowanie festiwalu. I festiwal pod nazwą Lelandwand na szlakach natury będzie to właśnie dwudniowe wydarzenie. Pierwszego dnia w Żmigrodzie, w historycznym parku nad Baryczą, w zespole parkowo-pałacowym. Od godziny 12 do godziny 19 przemienimy ten park w taką przestrzeń wystawienniczą, więc pojawią się instalacje artystyczne, specjalnie przygotowane właśnie z okazji przyjazdu dzieci, ale też właśnie w tej idei połączenia sztuki i natury przez polskie artystki sztuk wizualnych, więc w przestrzeni parku będzie można spacerować i spotykać instalacje artystyczne, obrazy, rzeźby, po to właśnie, żeby przybliżyć mieszkańcom, mieszkankom Dolnego Śląska sztukę, wyjść z tą sztuką do natury i w taki bardzo właśnie piknikowy, spokojny czas poczuć, że park może być też przestrzenią muzealną, więc z jednej strony właśnie to będzie takie żywe muzeum, ale tam również pojawiać się będą w określonych czasach, właśnie między tą 12 a 19, różne etiudy. To będą etiudy performatywne, czyli na przykład będziemy mieć artystę cyrkowca, który zaprezentuje nam tutaj swoje magiczne umiejętności cyrkowe, albo będziemy mieć koncert muzyczny artysty, który gdzieś tam inspiruje się folkiem i właśnie tworzy taki repertuar skierowany do dzieci i młodzieży. Więc takie wydarzenie, które z jednej strony zaprasza nas do parku, zaprasza nas do natury, ale ta natura bezpośrednio staje się też miejscem, w której człowiek może zaprezentować swoją kulturę. Więc Lelandwand na szlakach natury, występy również zagranicznych artystów, dorosłych artystów, czyli będziemy mieć muzyka z Iranu, który stworzy taką specjalną konstrukcję z drabin, na których będą się znajdować metalowe talerze i on będzie grać na tych metalowych talerzach, czy artystka afro-niemiecka z Berlina zaprezentuje nam swoje taneczne, akrobatyczne etiudy na takim specjalnie postawionym stelażu do aerialów cyrkowych. No więc tu naprawdę tę przestrzeń parku w sobotę przemienimy w żywe muzeum. Równocześnie odbędzie się przegląd tych spektakli, które przywożą dzieci Lelandwand i to pod nazwą Lelandwand on Tour. Właśnie dzieciaki zaprezentują swoje spektakle dla mieszkańców Żmigrodu, a kolejnego dnia Krośnic, więc tutaj Żmigród przekształcamy w żywą scenę teatralną, w muzeum, w parku. Krośnicy następnego dnia to już bardziej taki dzień na wyciszenie, piknik artystyczny, w którym spotykamy się po to, żeby też pobyć, porozmawiać, zobaczyć tą międzynarodową atmosferę, którą tworzą dzieci Lelandwand. W Krośnicach zaplanowaliśmy wystawienie prac przygotowanych na ten festiwal przez polskie artystki, czyli przez Ewę Woźniak między innymi, czy Barbarę Szymczak, więc tutaj na pewno też będzie można zobaczyć te prace artystyczne. Pojawi się pokaz brazylijskiego artysty i ta atmosfera samby, więc tutaj grupa brazylijska specjalnie na ten piknik przygotuje swoje wystąpienie. Dodatkowo na pewno będzie można się przejechać kolejką wąskotorową. Będzie występ lokalny Milickiej Orkiestry Dentej, więc ten dzień również będzie obfitować występy. No i tak jak w Żmigrodzie Lelandwand on Tour, czyli również pokazy grup artystycznych. W Krośnicach akurat zaprezentują się grupy bardziej taneczne, więc tutaj zobaczymy pokazy taneczne tańca Dabke z Palestyny, grupy z Rumunii, też folkowe tańce, czy naszej polskiej grupy Lelandwand stworzonej przez wrocławskie dzieci.
8: Jak słyszymy, ten weekend w Dolinie Baryczy będzie bardzo intensywny, zarówno w Żmigrodzie, jak i w Krośnicach. Kto w takim razie powinien skorzystać z tej waszej oferty i przyjść lub przyjechać do jednego lub drugiego miasta, aby wziąć udział w waszych wydarzeniach?
9: Gorąco zapraszamy przede wszystkim rodziny, całe rodziny. Zapraszamy rodziców z dziećmi, bo tak jak mówiłam, bardzo dużo takiej różnorodnej kultury, taka oferta, której no nie spotkamy na co dzień. Można by powiedzieć nawet w całej Polsce, bo taki festiwal nie istnieje nigdzie indziej, nawet na świecie. Natomiast ta forma przeniesienia też sztuki w przestrzeń parku, w przestrzeń natury też jest dosyć unikalna, dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że można po prostu przyjść, tak jak do parku, na spacer i nagle spotkać niesamowite, intrygujące, otwierające otwierające w jakiś sposób nasze horyzonty, nasze perspektywy dzieła sztuki. Można zobaczyć bardzo ciekawe, radosne, wesołe występy performatywne, więc na pewno jest to zaproszenie do wszystkich osób, które po prostu lubią aktywnie spędzać czas, lubią spędzać czas w przyrodzie. Tak naprawdę właśnie w przestrzeni Iżmigrodu i Krośnic będą też postawione food trucki, więc można zaplanować z nami cały dzień i właśnie tutaj coś zjeść i od czasu do czasu zobaczyć jakiś ciekawy, spektakularny występ akrobatyczny podniebnych akrobacji, a chwilę później można właśnie na przykład zobaczyć artystów z Etiopii, więc jest to taki dzień tak zaplanowany, żeby chcieć go spędzić sobie na luzie, w takiej piknikowej, przyjemnej atmosferze właśnie w parku dla całych rodzin. Zapraszamy oczywiście również młodzież, dlatego że ci nasi artyści Lelen Fund to zazwyczaj są młodzi ludzie w wieku od 11 do 15, 16 lat, więc fajnie zobaczyć, myślę, rówieśników, którzy w jakiś sposób dzielą się swoją sztuką, swoją zajawką, swoimi pasjami i być może nawet zainspirować albo spróbować z nimi stworzyć coś czy wystąpić razem na scenie, bo też będzie taka możliwość. W Krośnicach będzie scena otwarta, więc zapraszamy również talenty z Dolnego Śląska. Jeżeli są osoby, które mają ochotę również wystąpić i zaprezentować się właśnie tym gościom z całego świata, to jest też taka okazja.
8: Wasz projekt Lelen Fund odbywa się w lipcu. Wiemy już, co wydarzy się w Żmigrodzie, Krośnicach i we Wrocławiu, ale jeszcze nie wiemy, kiedy.
9: Lelen Fund na szlakach natury odbędzie się 11 i 12 lipca i 11 lipca to jest ta część artystyczna w Żmigrodzie, 12 lipca Krośnice. Dzieci z projektu Lelen Fund zakwaterowane będą w tych dwóch miejscach już w zasadzie od czwartku, piątku, więc będzie można na pewno ich spotkać czy w sklepie, czy gdzieś na basenie, bo tutaj bardzo ciekawy mają program rekreacyjny, ale samo właśnie wydarzenie artystyczne w Żmigrodzie 11 lipca, a w Krośnicach 12 lipca. Finał Lelen Fund odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol 27 i 28 lipca o godzinie 18:00. Widowisko na scenie muzycznej Teatru Muzycznego Kapitol.
8: Jak słyszymy, przyjedzie do nas około setka dzieci z całego świata, można powiedzieć. Was jako organizatorów pewnie jest kilkanaście osób, więc pewnie jakieś wsparcie jest wam potrzebne. Pytanie zatem, czy Dolnoślązacy mogą włączyć się w jakikolwiek sposób w organizację tych wydarzeń?
9: Tak, jak najbardziej. Nam bardzo bliska jest idea wolontariatu, dlatego trwa rekrutacja do wolontariatu zarówno we Wrocławiu, można dołączyć i na co dzień wspierać próby artystyczne czy wydarzenia artystyczne, które się odbywać będą we Wrocławiu, w tym w Teatrze Muzycznym Kapitol, ale również potrzebujemy wolontariuszy i w Żmigrodzie, i w Krośnicach, więc na naszej stronie internetowej lelenfund.org są namiary do Beaty Trybusz, która jest producentką tego weekendu w Dolinie Baryczy, z naszej strony, z naszego ramienia, więc tutaj można się z Beatą kontaktować i jak najbardziej, jeżeli ktoś chciałby być wolontariuszem, zobaczyć od kuchni, jak takie wydarzenie artystyczne się organizuje, to jak najbardziej zapraszamy. Naszymi partnerami, współorganizatorami jest CEC w Krośnicach, więc tutaj oczywiście również nasi partnerzy wszystko wiedzą na temat tego wydarzenia, są bezpośrednio w to zaangażowani, więc można również wszelkich informacji czy zgłosić swoją chęć udziału takiego właśnie bardziej wolontaryjnego również w CEC-ie, więc gorąco do tego zachęcam. Natomiast jeśli chodzi o Wrocław, od lat prowadzimy Klub Rodzin Ciekawych Świata. Można zostać rodziną goszczącą i wciąż, z tego co wiem, brakuje nam kilku rodzin we Wrocławiu, szczególnie dla dzieci, które przez 10 dni swoje próby będą miały na Złotnikach, na wrocławskich Złotnikach, czyli tutaj ta zachodnia część Wrocławia. Można zostać rodziną goszczącą i zaopiekować się dwójką młodych artystów, zapewnić im zakwaterowanie, ale też taką polską gościnność, pokazać Wrocław, region i właśnie zostać taką rodziną goszczącą w ramach Klubu Rodzin Ciekawych Świata. Zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową www.lelenfund.org, również nasze profile na Facebooku czy na Instagramie, więc tam wszelkie informacje na temat nadchodzącego wydarzenia w Żmigrodzie, w Krośnicach i we Wrocławiu.
8: Szwedzkie wojska ponownie najadą na Żmigród. Stowarzyszenie Odkrywców Historii Drako Żmigród zaprasza nas do udziału w rekonstrukcji najazdu wojsk szwedzkich na zamek w Żmigrodzie. O szczegółach opowiedział nam pomysłodawca wydarzenia Zbigniew Jaszka. Na początku lipca, dokładnie 5 dnia tego miesiąca, powinniśmy odwiedzić Żmigród. A to dlatego, że będziemy mogli wtedy się przenieść w czasie, bo będziemy świadkami najazdu wojsk szwedzkich na Żmigród właśnie. Zanim przejdziemy do samego najazdu, zajazdu do samego wydarzenia. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, by takie wydarzenie zorganizować?
1: Zyszek mój Jaszka, jestem członkiem Stowarzyszenia Odkrywców Historii Draco ze Rzymgrodu. Pomysł narodził się poprzez to, że to jest historycznie akurat tutaj wzięte, bo w Rzymgrodzie w XVII wieku dwa razy wojska szwedzkie oblegały nasz zamek. Za pierwszym razem im się to nie udało, za drugim razem niestety udało im się to. I tak jak teraz wygląda zamek w Rzymgrodzie, tak samo jak Baszta, jest to tylko i wyłącznie przez to, że oni tam oblegali i potem żyli przez 8 lat. I my chcemy pokazać mieszkańcom Rzymgrodu, okolic, powiatu czerwińskiego, jak i można powiedzieć całej Polsce, bo każdy może przyjechać, jak to kiedyś wyglądało, żeby poczuli ten zapach prochu, te armaty, jak to kiedyś wyglądało, że po prostu mamy wielką historię obok nas, którą chcemy pokazać, nie tylko na papierze, ale też, żeby każdy mógł poczuć to na własnej skórze, jak to wygląda, pobawić się razem z nami, być tam w tym czasie, bo nie tylko będzie impreza jako wielki tutaj akurat pokaz historyczny, gdzie ludzie będą przebrani w stroje historyczne, będziemy mieli broń historyczną, będą prawdziwe armaty, ale też będziemy mieli kramy historyczne, które będą pokazy rzemiosła, będzie można zakupić, będzie można sobie zrobić własnoręcznie jakieś rzeczy z gliny, zobaczyć jak kowal wykuwa rzeczy, będzie też można spróbować z nim, będzie wybijanie monety, strzelanie z łuku, zabawy dla dzieci, naprawdę takie fajne historyczne z drewnem, gdzie dziecko będzie musiało pomyśleć, co zrobić. Rodzic będzie mógł razem z nim bawić się w tych zabawach, więc myślę, że dla każdego, czy małego, czy dużego, będzie to świetna zabawa, świetne spędzenie czasu. Tym bardziej, że mamy piękne tereny, piękny targ. Zapraszamy tam zobaczyć, może nawet przyjechać rowerem, nie tylko samochodem. Mamy piękny dojazd pociągiem do Rzymgrodu, więc można wybrać się całą rodziną. 5, 10 osób, 20 osób. Można każdemu powiedzieć, żeby przyjechał, pobawił się razem z nami i wrócił do siebie.
8: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej historii. Mówi pan XVII wiek, dość odległe czasy, ale czy tak naprawdę w tym dzisiejszym Rzymgrodzie, w gminie Rzymigród są jakieś ślady, pamiątki po tych wydarzeniach?
1: Tak, jak najbardziej. Wieża, tak zwana Baszta w Rzymgrodzie, wygląda tak teraz, ma ten wygląd, który my widzimy, dzięki Szwedom. Ta wieża była przerabiana 3 razy i oni zrobili ją na mieszkalno-obronną, żeby też móc bronić się przed odparciem ataku. Więc my patrzymy na wieżę, która nie jest tylko wcześniejszą zabudową, tylko dzięki Szwedom. Jest mało, dlatego chcemy to pokazać. Chcemy po prostu, żeby ludzie to zobaczyli, bo Rzymigrodzki zamek, nie tylko Szwedzi, jeszcze mamy inny pomysł. Jeszcze jest jedno historyczne, bardzo ważne wydarzenie. Rzymigrodzki zamek miał kiedyś bardzo fajną historię, bo został podpisany tak zwany Protokół Rzymigrodzki. Protokół Rzymigrodzki, bardzo mało osób o tym wie, że to był pomysł, plan, jak pokonać Napoleona. I dzięki temu, że został on podpisany i nakreślony ten akurat Protokół Rzymigrodzki u nas, tutaj w Rzymigrodzie, został pokonany Napoleon. Z czasem będziemy chcieli też to pokazać, jak najbardziej, ale tutaj na razie chcemy zachęcić Państwa na przyjazd, na nasz najazd. Będzie to świetna impreza dla całej rodziny. Myślę, że w okolicy nie ma czegoś takiego. Będziemy mieli świetne ekipy prawdziwych rekonstruktorów, którzy nie tylko, że się przebierają, oni żyją tą historią, więc będziecie mogli też z nimi zobaczyć. Będzie pokaz walk rycerskich na szable. Prawdopodobnie, nie chcę zdradzić, będziemy mieli mistrza świata w szermierce, więc zapraszam. Będzie pani Joanna Lamparska. Jest to wspaniała kobieta, która uwielbia nasz Dolny Śląsk. Mamy piękne rzeczy, mamy piękną historię. Dużo osób pewnie o nas nie słyszało, o naszym zamku, więc zapraszamy. Jest to miejsce, gdzie można nie tylko zobaczyć, ale poczuć historię.
8: W takim razie, kiedy planujecie ponownie najechać jako Szwedzi Rzymigród, Basztę, jak rozumiem, teren zespołu pałacowo-parkowego? Kiedy odbędzie się to wydarzenie?
1: Wydarzenie odbędzie się 5 lipca na naszym terenie pałacowo-parkowym w Rzymigrodzie. Myślę, że każdy będzie mógł dojechać. Jest fajny dojazd, będą fajne miejsca parkingowe dla wszystkich, ale zaczniemy całą imprezę przejściem całych wojsk przez nasze miasto. Będzie parada, będzie pokaz musztry na rynku w Rzymigrodzkim i później będziecie mogli razem z nami przejść na teren pałacowo-parkowy, gdzie zostaną poczynione przygotowania do bitwy, a później jak najbardziej sama bitwa. Zapraszam Państwa wcześniej, o 12-13 możecie przyjść, będą już kramy, będzie można tam się pobawić z dziećmi. Też będzie, zapomniałem wspomnieć, że będziemy mieli historyczne jedzenie. Będzie można skosztować sobie jedzenie na oryginalnych przepisach z XIV, XV i XVI wieku. Będą na przykład jabłuszka pieczone, mięsne, będą zupki. Tam akurat nasze panie kucharki przygotowują. Nie znam dokładnych przepisów, ale będzie pieczone jabłko, które będzie mięso mielone, przyprawione specjalnymi przyprawami z tamtych czasów, obmaczane, jak dobrze pamiętam, w pietruszce i w lubczyku, nabijane na specjalny kijek i palone nad ogniem. I to potem wygląda takie mięso mielone, jak jabłko. I rycerze w XV wieku jedli to na co dzień. Także podczas bitwy, bo to było wszędzie dostępne, zioła były wszędzie dostępne i myślę, że to będzie ciekawa rzecz, ale to tylko jedna z wielu rzeczy, które będzie można spróbować, jak kiedyś jedzono. Zapraszam wszystkich 5 lipca o 12 pod Rzymigrodzką wielką wieżę ciśnień, z której będziemy szli na Żmigrodzki rynek. Po przejściu ze Żmigrodzkiego rynku przejdziemy na nasz teren pałacowo-parkowy, w którym chwilkę odpoczniemy, nasi rekonstruktorzy też odpoczną i będziemy szykować się do bitwy o godzinie 17.
8: Najazd wojsk szwedzkich w Żmigrodzie zostanie przygotowany, jak słyszymy, dzięki wsparciu kilkudziesięciu, kilkuset rekonstruktorów, ale tak naprawdę dzięki pomysłowi was, jako organizatorów, czyli Stowarzyszenia Odkrywców Historii Draco ze Żmigrodu. Co możemy powiedzieć o waszej organizacji i działalności?
1: Jesteśmy małą organizacją, można powiedzieć takim stowarzyszeniem, może tylko, albo aż 10 osób, ale są to fajni ludzie, którzy bawią się historią, uwielbiamy historię naszego regionu. Mamy w naszych akurat tutaj, w naszym składzie regionalistów, którzy zbierają i ratują rzeczy, czy ze Żmigrodu, czy z Rawicza, czy z Trzebnicy. Mamy w planach zrobienie takiego małego muzeum, gdzie każdy będzie mógł sobie wejść za darmo, zobaczyć, jak wyglądała historia, jak starsze rzeczy. Na pomysł wpadłem ja w tamtym roku. Na szczęście udało się po wielkich trudach to zrealizować, bo stworzenie takiego wydarzenia, tym bardziej pierwszy raz bez jakiejś tam wcześniejszej wiedzy, jest trudne, ale dzięki akurat tutaj pomocy bardzo dużej gminie Żmigród, też jakby miasta Trzebnicy, powiatu trzebnickiego, akurat tutaj, z tej strony, możemy to zrobić. Możemy to zrobić, jest to piękne wydarzenie, które powinno być według mnie dużo wcześniej zrobione. Na szczęście już zaczynamy. Będzie to, miejmy nadzieję, robione co roku. W tym roku będzie to impreza jednodniowa, na następny rok planujemy dwudniową imprezę. Każdy będzie mógł zobaczyć, jak nawet żyją, bo planujemy, żeby po prostu były też namioty, gdzie ci rekonstruktorzy będą mogli pokazać nam, jak żyjemy, nie tylko na samej rekonstrukcji, ale też będą mogli czy jeść, czy bawić się. Będziemy planować, żeby mieszkańcy, czy ludzie, którzy do nas przyjdą, uczyli się nawet tańca średniowiecznego i potem wieczorem zrobimy wielką imprezę z muzyką średniowieczną i każdy będzie mógł zatańczyć sobie razem z rekonstruktorami, nawet, bo nie tylko będą tam rycerze, będą tam kobiety, które opatrywały tych ludzi, które gotowały im. Także też chcemy to pokazać. To nie tylko będzie sama bitwa, ale też będziemy mogli poczuć to, tak, że to nie tylko walka, ale też jedzenie, czy po prostu opatrywanie tych ludzi. To wszystko też było ważne i te kobiety też były bardzo ważne w tamtych czasach.
8: I o tym wszystkim będziemy mogli dowiedzieć się 5 lipca podczas najazdu wojsk szwedzkich w Żmigrodzie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do udziału, jak słyszymy, całe rodziny.
1: Tak, jak zapraszam jak najbardziej całe rodziny. Czy ktoś jest mały, czy jest duży, czy się interesuje tym, czy nie. Myślę, że po tym, co zobaczy, co poczuje, to na pewno będzie miał to długo w pamięci i będzie tylko czekał na następny raz.
8: Piesza pielgrzymka wrocławska ominie Trzebnicę od przyszłego roku. Trzebnica zniknie z mapy sierpniowej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę. Decyzją przewodników pielgrzymki nowa trasa prowadzić będzie z Wrocławia bezpośrednio do Oleśnicy z pominięciem Trzebnicy. Pątnicy nadal będą odwiedzać miasto w październiku, informuje ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik prasowy pieszej pielgrzymki wrocławskiej.
10: 8 czerwca odbyło się spotkanie przewodników pieszej pielgrzymki wrocławskiej oraz przedstawicieli służb pielgrzymkowych i podczas tego spotkania odbyło się głosowanie na temat kształtu pielgrzymki na 2027 rok i zadecydowano, że w 2027 roku zmieni się trasa i pielgrzymi pierwszego dnia nie będą szli do Trzebnicy, ale od razu do Oleśnicy. Dlaczego taka decyzja? Zaznaczę tylko, że głosowano nad trzema wersjami. Pierwsza nawiązywała do tego sprzed kilku lat, pielgrzymki 9-dniowej z Trzebnicą i z noclegiem na przedmieściach Częstochowy, tak aby można było w godzinach przedpołudniowych wejść przed obraz Matki Bożej, później odbywała się msza i można było trochę czasu spędzić na Jasnej Górze. Drugi wariant to była wersja obecna, czyli z Trzebnicą 8 dni i wejście na Jasną Górę po południu i trzeci wariant był z pominięciem Trzebnicy, ale z tym właśnie wejściem w godzinach przedpołudniowych, tak aby można było też trochę czasu na Jasnej Górze spędzić. Odbyło się głosowanie i zadecydowano, że od 2027 roku będzie pomijana Trzebnica. Jednym z argumentów było to, że podczas październikowej pielgrzymki około 10 tysięcy pielgrzymów idzie do grobu świętej Jadwigi Śląskiej. Ta pielgrzymka jest nazywana też prologiem pieszej pielgrzymki wrocławskiej, więc podkreślono, że skoro idziemy w październiku, to w sierpniu takiej potrzeby też nie ma, bo skoro jest to prolog, to jest to też i zachęta do uczestnictwa w sierpniowej pielgrzymce, więc odwiedzamy grób świętej Jadwigi Śląskiej. Więc to nie jest tak, że my zapominamy o naszej patronce, to nie jest tak, że coś się takiego wydarzyło, czy się obrażamy na Trzebnicę, bo przecież będziemy tam w październiku. Nie. Pielgrzymka jest i zawsze była żywym organizmem i w historii pieszej pielgrzymki wrocławskiej trasa zmieniała się wielokrotnie, zarówno z powodów duchowych, jak i praktycznych. Tak jak mówiłem, zmiana ta nie jest zerwaniem z tradycją, ponieważ kult świętej Jadwigi pozostaje ważnym elementem duchowości pielgrzymki, chociaż po prostu w sierpniu będzie on związany z noslegiem w Trzebnicy. Ta zmiana w sposób szczególny dotknie też pielgrzymów z Góry czy z Mielicza, którzy pielgrzymują w grupie 14 i którzy swoje pielgrzymowanie zaczynają wcześniej, bo przecież było tak, że oni Trzebnicy dołączali do głównego nurtu pielgrzymki. Okazuje się jednak, że po analizie drogi pielgrzymi z Góry dalej będą szli 3 dni, jednak trasa będzie zmodyfikowana, już są pierwsze przymiarki. Z kolei pielgrzymi z Mielicza dostaną prawdopodobnie zaproszeni do tego, aby mieć jeden dzień pielgrzymki dłużej, czyli nie będą wychodzić 3 sierpnia, ale 2 sierpnia, aby połączyć się z częścią górowską. To wszystko jeszcze jest na zasadzie takiego projektu. A wynika to z tego, że z Mielicza do Leśnicy jest już taki dłuższy odcinek drogi, który na jeden dzień jest za długi. Stąd też pielgrzymi z Mielicza będą zaproszeni do tego, aby swoje pielgrzymowanie przedłużyć o jeden dzień i iść razem z grupą 14, by w Oleśnicy połączyć się z głównym nurtem pielgrzymki. Ale o tym będziemy jeszcze informować, kiedy już te nasze projekty, pomysły zostaną przelane konkretnie na papier, zostaną zatwierdzone zarówno przez duszpasterzy z Mielicza, jak i z Góry. Podsumowując, chcemy zachować tę tradycję wychodzenia 1 sierpnia z Góry, 2 sierpnia z Głębowic i w tym przypadku z Mielicza, tak aby grupa 14 mogła kontynuować tę piękną tradycję.
8: Rusza budowa kanalizacji w Tarnowcu. Gmina Zawonia ogłosiła przetarg na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na swoim terenie. W planach jest skanalizowanie całego Tarnowca, gdzie powstać ma blisko 5 km sieci, do tego przepompownie ścieków, studnie oraz przyłącza. Oferty w przetargu poznamy za 2 tygodnie. Inwestycja ma być gotowa w ciągu roku. Obornickie place zabaw przejdą modernizację. Gmina Oborniki Śląskie ogłosiła przetarg na modernizację placów zabaw. Nowe zabawki i urządzenia pojawią się na placach w sołectwach Kowale, Lubnów, Paniowice, Pęgów, Siemianice oraz Zajączków, a także przy obornickim przedszkolu nr 1 i szkole podstawowej nr 2. Place przejdą modernizację jeszcze w trakcie tegorocznych wakacji. Fałszywi bankierzy oszukali 22-latkę. Młoda kobieta z powiatu trzebnickiego stała się kolejną ofiarą internetowych oszustów. Kobieta otrzymała od rzekomych bankierów link, który miał pomóc w zabezpieczeniu jej danych i anulowaniu podejrzanych transakcji na koncie, a w rzeczywistości pomógł w wyczyszczeniu jej konta z oszczędności. 22-latka straciła w ten sposób blisko 4000 zł. Mundurowi przypominają i apelują o ostrożność w trakcie transakcji internetowych, bo przypadków takich oszustw stale przybywa.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Zaczęły się od zaledwie kilku wydarzeń. Teraz liczą grubo ponad 100. Od 20 lat promują karpia, stawy i Dolinę Baryczy. Mowa o cyklu Dni Karpia w Dolinie Baryczy, które w 2025 roku obchodzą swoje 20-lecie. O tym, jak powstał ten cykl, jakie były jego początki i jak rozwinęło się rybactwo oraz turystyka w Dolinie Baryczy, rozmawiałem z Ingą Demianiuk-Ozgą, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Karp to jeden z symboli Doliny Baryczy. Symbol, który stał się podstawą wydarzeń, które od kilkunastu lat przyciągają setki turystów na północ Dolnego Śląska, ale też do południowej Wielkopolski. Jak to się stało, że przed tych 20 laty powołaliście wydarzenia, markę Dni Karpia w Dolinie Baryczy?
2: Inga Demianiuk-Ozga, prezes zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Zwykle tak jest, że cudzy chwalicie, swojego nie znacie, więc 800 lat tradycji hodowli karpia w Dolinie Baryczy i właściwie bogactwo przyrodnicze, które dzięki temu karpiowi jest, można powiedzieć, że to jest takie bogactwo czy dziedzictwo, które przez wiele lat było niezauważane. Czasami trzeba wyjechać, nabrać dystansu, żeby właściwie zobaczyć, co mamy. I tak się też zadziało w przypadku naszej współpracy z partnerami i właściwie pomysłu na to, żeby stworzyć Dni Karpia w Dolinie Baryczy. I w 2005 roku zebraliśmy rybaków na Łużyce. Tam odbywają się od lat Łużyckie Tygodnie Rybne, czyli tutaj do pogranicza, do wschodnie Niemcy, można powiedzieć. I tam właściwie gospodarstwa, czy osoby uczestniczące w tych wydarzeniach właściwie zaczęły sobie same zadawać pytanie, czy my możemy zrobić dni otwarte, a właściwie dlaczego nie robimy wydarzeń gastronomicznych i czy ten karp jest podawany w ofercie lokalnej, czy nie jest. I bardzo spodobały mi się też wydarzenia turystyczne, czyli właśnie jakieś rajdy rowerowe, które mogłyby prowadzić wzdłuż stawów, czy po prostu pokazywać tą specyfikę gospodarki rybackiej. I właściwie po przyjeździe, zachęceni oczywiście też tutaj działaniami wtedy Fundacji Doliny Baryczy, usiedliśmy i udało się stworzyć taki króciutki program kilku wydarzeń. Właśnie między innymi jednym z wydarzeń był rajd rowerowy, który z Mielicza przez piaski i lasy, ponieważ nie było jeszcze wtedy ścieżki rowerowej, trasą kolejki wąskotorowej, prowadził właśnie do Rudy Sułowskiej. Wtedy w Rudzie Sułowskiej była niewielka smażalnia, budka, czynna tylko sezonowo i łowisko. Tam była okazja, żeby uczestnicy rajdu mogli tą rybę zjeść, ale też oczywiście naprawdę to było wyzwanie i przeprawa, ten rajd. To nie było proste. Udało się też zachęcić jedną z gospodarstw rybackich, pana Krzysztofa Raftowicza, właśnie do zrobienia takich pierwszych pokazowych odłowów. Też nie wiedzieliśmy, jak to się przyjmie, ale ilość osób, myślę, że i zachwyty też i przede wszystkim możliwość zobaczenia tego, jak wygląda taka realna praca, to było bardzo ciekawe. Nie pamiętam, czy w tym roku, ale chyba tak, była też taka pierwsza edycja, taka próba pokazania odłowów na stawach mielickich. No i wtedy właściwie nikt nie był przygotowany do tego, żeby pokazać, jak wyglądają takie profesjonalne odłowy. To było to wszystko takie bardzo, no, improwizoryczne. Natomiast myślę, że uczymy się i też Dni Karpia mają to do siebie, że co roku staramy się wyciągać wnioski, dokładać jakieś nowe wydarzenie i przede wszystkim przygotowywać się na to, żeby potrzeby odbiorców, dostępność takich ofert, zabezpieczenie wydarzeń, no, były po prostu odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom gości. A jak to są na przykład coraz częściej rodziny z dziećmi, no to też wiadomo, że to jest wyzwanie i też trzeba się odpowiednio do tego przygotować.
1: No właśnie, to spore zadanie, które sobie wymyśliliście te 20 lat temu. Cykl Dni Karpia bardzo mocno się rozwinął, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie właśnie samorządów, przedsiębiorców, usługodawców. Jak oni podchodzili do tego waszego pomysłu na cykl Dni Karpia na samym początku? Byli otwarci, czy raczej mieli całkiem sporo obaw, bo jak sama pani mówi, zaczynaliście raptem od kilku wydarzeń?
2: Myślę, że fajnym przykładem są restauracje, jako podmioty, które właściwie podawały tą rybę bardzo okazjonalnie. Zwykle przygotowywały potrawy bardzo sezonowo, czyli tak naprawdę na okoliczność świąt Bożego Narodzenia. I właściwie nikt nie myślał o tym, żeby ten karp był dostępny w menu, w gastronomii. Przez cały sezon to w ogóle już do nikomu do głowy to nie przychodziło, czy w ogóle przez cały rok. Czy był dostępny sezonowo w niewielkich, czy w ogóle tak naprawdę nie można było sobie go zamówić. Raczej były to potrawy na zamówienia świąteczne. W tej pierwszej edycji zaprosiliśmy gastronomię do tego, żeby podawały rybę przez miesiąc. To był listopad, wtedy, kiedy już jest po odłowach. I promowaliśmy też to wydarzenie, że właśnie w listopadzie ta ryba jest dostępna w gastronomii w postaci jednej czy dwóch potraw. Z dużym niedowierzaniem gastronomowie kręcili głowami, że właściwie nikt na karpia w listopadzie nie przyjdzie, bo przecież wiadomo, że się je go tylko w grudniu. Ale myślę, że się przyjęło przyjęło i tak już też nie pamiętam dokładnie, jaki był kolejny etap, ale chyba w następnym roku już zdecydowali się podawać ją nawet przez 2 miesiące, tą rybę. Więc tak powolutku, można powiedzieć, oswajaliśmy się z tym produktem, jakim jest karp i że on może być dostępny w stałych menu. Natomiast to, co było wtedy dużym problemem, myślę, że troszkę jest też problemem do dzisiaj, to jest przede wszystkim dostępność tej ryby w innym czasie niż ścisły sezon. Też trzeba pamiętać o tym, że my planujemy dni karpia wtedy, kiedy ta ryba zaczyna być przynajmniej dostępna w dużo większym zakresie. No, zmiany klimatyczne i w ogóle specyfika hodowli powoduje, że tą rybę zaczyna się odławiać jesienią. Jesienie mamy teraz bardzo ciepłe, więc proces hodowli wydłuża się, więc przedłuża się też ten czas na odłowy. A to jest związane z tym, czy ta ryba jest dostępna, czy nie, czy też jest przygotowana do konsumpcji. Te 20 lat temu to było trochę takie jak zrobienie rewolucji takiej, czyli tak naprawdę chcieliśmy od rybaków rybę w czasie, kiedy ona nie była jeszcze do tego przygotowana i nie była jeszcze dostępna, więc wszyscy się uczyliśmy, w jaki sposób tą rybę udostępnić, jak odłowić ją troszkę wcześniej, jak ją zabezpieczyć. Była wątpliwość, czy rybacy mają do tego sprzęt, czy mają płuczki, tak, czy mogą jakby przygotować tą rybę do tego, żeby restauracje mogły ją podawać. Ogólnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że wszystkiego tego nie było, ale też spowodowało to, że faktycznie środki i takie działania strategiczne, które tutaj mogliśmy podjąć, no miały służyć właśnie odpowiedzi na tą potrzebę, żeby się i podmioty gastronomiczne, i podmioty rybackie mogły przygotować do tego wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest udostępnienie ryby, bo trzeba też pamiętać o tym, że żeby ta ryba była dostępna przez cały rok, gospodarstwo rybackie musi być do tego przygotowane, więc albo musi mieć specjalną obsadę i przygotowane stawy do tego, żeby tą rybę odłowić. Przede wszystkim musi mieć sprzęt do tego, musi mieć możliwość przetransportowania tej ryby, musi mieć płuczkę, tak, w której tą rybę może przechować i też w dłuższym okresie niż tylko sezonowo, czyli również dostęp do wody, tak, która tą rybę zabezpiecza, możliwość przygotowania tej ryby do sprzedaży, więc to jest wiele elementów, które można powiedzieć dla klienta w restauracji nie są dostępne, natomiast bez tego się po prostu ta ryba na talerzu, powiem kolokwialnie, nie znajdzie. To jest też informacja taka, która i te 20 lat można powiedzieć zmieniło gospodarstwa rybackie. Są takie, które się albo same przekształciły i utworzyły ofertę gastronomiczną, czyli potworzyły smażalnie albo karczmy, czy po prostu restauracje i sprzedają swoją rybę, więc im jest prościej, można powiedzieć, tą rybę wtedy przygotować czy podać, ale to też wymagało takiej modernizacji gospodarstw i one to u siebie zrobiły. Ale są też gospodarstwa, które nie były zainteresowane tworzeniem oferty gastronomicznej, ale na przykład wyspecjalizowały się w tym, żeby tą rybę dostarczać do innych restauracji. Więc ta zmiana absolutnie jest jakby w skali czasu. To oczywiście też wymagało otwartości na ten produkt, jakim jest karp w gastronomii. My zachęcaliśmy przez szereg lat podmioty gastronomiczne konkursami, czy przede wszystkim szkoleniami, wyjazdami, po to, żeby ta ryba była podawana. No i myślę, że dzisiaj to, że ona jest dostępna praktycznie przez cały rok, to jest absolutny sukces wszystkich i też taka gotowość, ale też przede wszystkim chęć jedzenia tej ryby przez gości odwiedzających Dolinę Baryczy i chyba przez samych mieszkańców również. Po prostu naprawdę myślę, że ta ryba zagościła w naszych umysłach, pamięci jako taki produkt, którym chcemy się chwalić i na którego po prostu zapraszamy gości albo sami chętnie jeździmy i nie jemy jej tylko raz w roku od święta. To na pewno mobilizuje gastronomię lokalną do tego, żeby tą rybę podawać, a z kolei też mobilizuje gospodarstwa rybackie, żeby przygotowywać się i odpowiadać na te potrzeby, jeśli chodzi o dostarczenie tego produktu. Więc jakby musieli się zmienić wszyscy. Ja myślę, że tu można wyróżnić jakby w takich szczegółach kilka faz takich, które gdzieś można powiedzieć na przykład tą gastronomię nam otworzyły, bo pamiętajmy, że 20 lat temu Dolina Baryczy nie była tak popularną destynacją turystyczną i właściwie jak zaczynaliśmy promocję karpia przy okazji Dni Karpia, to tym głównym takim naciskiem promocyjnym były wydarzenia, które właśnie odbywały się w ramach Dni Karpia. Nie było jeszcze kolacji rybnych. Właściwie były wydarzenia plenerowe i to, na czym nam zależało, to żeby przy okazji tych wydarzeń plenerowych pojawiały się lokalne restauracje. Właśnie po to, żeby powiedzieć, robimy tą rybę, tutaj was częstujemy, czy możecie ją skosztować na wydarzeniu, ale potem zapraszamy do nas. Wtedy taką istotną potrzebą gastronomii był w ogóle sprzęt do obsługi wydarzeń plenerowych, jakieś grille, czy takie przyczepy food truckowe i lokalne gastronomie faktycznie zaopatrywały się w takie sprzęty, a potem im większa ta świadomość i większy napływ turystów, no spowodował, że jednak te restauracje zaczęły jakby obsługiwać tych klientów już u siebie w weekendy i pojawienie się na wydarzeniach nawet raz w roku, czy dwa razy w roku było dla nich wyzwaniem, ponieważ mieli klientów już u siebie. Ale tak, to myślę, że to jest olbrzymia zmiana, która spowodowała, że dzięki tym wydarzeniom wydarzeniom. To, że dzisiaj mamy zainteresowanie duże, tak? I ludzie chcą przyjrzeć na rybę i chcą, oczekują, że ona będzie właściwie w każdej lokalnej gastronomii dostępna, no to myślę, że to jest jakby wspólny sukces i ten proces, tak, który do tego doprowadził. Na pewno są też inne wyzwania, tak, żeby ta ryba po pierwsze była podawana, by klient miał gwarancję pochodzenia tej ryby z lokalnych gospodarstw, ale też chyba to, co najważniejsze, to świadomość tego, co tak naprawdę robi, decydując się na wybór tego produktu, tak? Bo decydując się na zakup karpia, można powiedzieć, wspiera całą gospodarkę rybacką, czyli tak naprawdę wpływa na to, że przyroda dzięki gospodarce rybackiej dalej funkcjonuje, że mamy ptaki, że mamy no właśnie to wyjątkowe miejsce, które jest takim stykiem działalności człowieka i przyrody, bo bez hodowli karpia nie mielibyśmy ptaków, nie mielibyśmy przyrody, to myślę, że bardzo uboga byłaby ta nasza Dolina Baryczy. Myślę, że bezcenne tutaj dla Doliny Baryczy jest to, że jednak znajduje się na pograniczu dwóch województw, dolnośląskiego i wielkopolskiego, i jak obserwujemy sobie i w sezonie, i poza sezonem gości, to jest absolutnie wymiana. Dolnośląską część odwiedzają goście z Wielkopolski, a wielkopolskie podmioty, gastronomie czy hotele coraz częściej sygnalizują, że właśnie mieszkańcy Dolnego Śląska witają w ich progach, więc to jest, ta wymiana jest świadectwem tego, że to się po prostu udaje. Jeśli chodzi o samorządy, to ja myślę, mogę powiedzieć, że generalnie spotykamy się z dużą otwartością, no to też jest tak, że samorząd i osoby w samorządzie to jest jakby ten element, który się najczęściej zmienia, więc co 4, co 5 lat trochę musimy sobie tłumaczyć od nowa, co my tu robimy i po co. Natomiast te, które mogą i są zainteresowane, organizują takie wydarzenia, nie ma ich dużo i faktycznie po pandemii ta ilość wydarzeń plenerowych organizowanych przez samorządy czy przez ośrodki kultury znacznie spadła. Natomiast uzupełniły tą lukę podmioty biznesowe czy faktycznie podmioty turystyczne i to się też sprawdza. Myślę, że też ta formuła takich dużych plenerowych imprez, no ona jest na nią zapotrzebowanie, ale też ważne, żeby ona była ukierunkowana na produkty i na specyfikę lokalną i żeby te dni takiego, a nie innego miasta właśnie jakby połączone z promocją specyfiki i produktu, one się mogą dzięki temu wyróżniać, tak? I tutaj się myślę, że to się fajnie w Dolinie Baryczy gdzieś dzieje i udaje. To, nad czym my staramy się pracować, to żeby faktycznie pomyśleć o udostępnieniu wyjątkowych obiektów historycznych, tak? Które często mają, a które często albo jeśli same nimi zarządzają, no to mogą je udostępniać i tworzyć ofertę w tych obiektach. Ja myślę, że świetnym przykładem jest czy Żmigród, czy Goszcz, ale też po prostu zapraszać mieszkańców do zwiedzania i stąd między innymi to, do czego zachęcamy od kilku lat. Może nie są to spektakularne i wielkie wydarzenia, ale możliwość przejścia się spacerem po każdej z miejscowości, skorzystanie z tej oferty właśnie jako w ramach Dni Karpia też daje szansę, żeby i poznać, czy zaprosić gości na taki spacer po miejscowości, a też jest okazją do tego, żeby odwiedzić sąsiednią gminę, czy po prostu pojeździć i poznać Dolinę Baryczy, również od tej części historycznej, ponieważ te zabytki historyczne tutaj, na terenie Doliny Baryczy, absolutnie mają związek z tą gospodarką rybacką, bo przecież są tym dziedzictwem materialnym, pozostałością po rodach, które tą gospodarkę rybacką przecież na tym obszarze rozwijały.
1: Dobrze, że pani wspomina o tym czasie, gdy w Miliczu było trudno o świeżą rybę, bo sam pamiętam z tych przed kilkunastu lat momenty, gdy nawet mnie jako mieszkańca na ulicy turyści pytali, gdzie u was zjeście rybę i był problem, żeby odpowiedzieć. Rozwinęły się hodowle ryb, rozwinęło się w pewien sposób przetwórstwo, restauracje, bo to było tą, powiedzmy, główną składową Dni Karpia, ale później zaczęły się pojawiać też różnorodne wydarzenia, które poszły za tym karpiem. Jakiego typu wydarzenia i czy było trudno zbudować sieć tych wydarzeń, bo przecież mamy wycieczki rowerowe, mamy zwiedzanie najpiękniejszych zakątków Doliny Baryczy z przewodnikiem, mamy wycieczki konne, spływy kajakowe. To wszystko w pewien sposób wasza zasługa.
2: Ja myślę, że to przede wszystkim jest zasługa osób, które uwierzyły w to, że mogą swoim zaangażowaniem, pasją podzielić się i zaprosić mieszkańców, ale też turystów do tego, żeby poznały Dolinę Baryczy. I zaczęło się to tak naprawdę trochę testowo poprzez organizacje pozarządowe, właśnie poprzez jakieś projekty. Sprawdzaliśmy, jak na przykład spacery z przewodnikiem po stawach czy dni otwarte będą przyjęte. Trochę wychowaliśmy sobie już przez te 20 lat, można powiedzieć, odbiorców. Natomiast zanim o tych wydarzeniach, bo myślę, że one są absolutnie uzupełniającą, a może teraz już głównym clue wydarzeń w ramach Dni Karpia, to chciałabym jeszcze powiedzieć o tym produkcie, bo to nie jest takie, to, że karp pojawił się w lokalnych gastronomiach, to jest jakby jedna ścieżka. Natomiast wspomniał pan o przetwórstwie, które jest wyzwaniem, można powiedzieć, w Dolinie Baryczy, bo faktycznie ten sposób i czy przede wszystkim potrzeby klientów w zakresie jedzenia ryby się absolutnie zmieniają. I to jest taki czas, który, no być może byśmy zamknęli oczy, to jeszcze przypomnimy sobie, że ustawiliśmy się w przedświątecznych kolejkach po karpia, byliśmy w stanie go zakupić. Dużym problemem jest również transport tej ryby, czy ona była żywa, czy ona, w jakich warunkach ona była transportowana i czy byliśmy w stanie ją przygotować samodzielnie w domu. To jest dzisiaj umiejętność, która już absolutnie zanika i klienci nie są zainteresowani tym, żeby kupować żywą rybę, zabić ją w domu i oprawić i przygotować. Chcą mieć gotowy produkt. I to jest wyzwanie również dla gospodarstw rybackich. Czy one się rozwijają? Są jeszcze dzisiaj rybacy, którzy myślą o sentymentem o centrali rybnej, która to skupowała ryby, zabierała i się nie musieli o nic martwić. To jest absolutna zmiana również taka mentalności w hodowli ryby, ale również w sprzedaży i marketingu tej ryby. Więc absolutnie wymaga to zmiany, czyli z jednej strony gotowości do tego, żeby obsługiwać klienta indywidualnego i tu mówimy o wzmocnieniu sprzedaży bezpośredniej i to też są takie elementy dofinansowań, które wspieraliśmy właśnie po to, żeby gospodarstwa rybackie otworzyły się dla klienta i żeby może nie tyle kupić karpia w Miliczu, bo dzisiaj też jest, dalej jest trudno kupić karpia w Miliczu, ale już przynajmniej wiadomo, że można kupić tego karpia w gospodarstwie rybackim. To gospodarstwo rybackie jest do tego przygotowane, więc na pewno to jest bardzo ważny element możliwości zakupu świeżej ryby prosto, można powiedzieć, od producenta, czyli prosto z gospodarstwa. No i też to, czego oczekują klienci, to już oczywiście zdarzają się, ale też myślę, że bardzo rzadko klienci, którzy chcą kupić żywą rybę, raczej chcą, żeby ta ryba już została przygotowana, poporcjowana, czy w dzwonkie, czy w filecie, czyli chcą mieć świeży produkt, gwarancję pochodzenia tego produktu, ale już jednak częściowo przetworzony. Więc to wymagało również i zmiany w gospodarstwach. Myślę, że dzięki dofinansowaniom również umożliwiło przygotowanie tych gospodarstw do tego, żeby taką rybę można było klientom podawać. Więc to jest jakby kolejna zmiana. Natomiast przed nami absolutnie wyzwanie i to, co my z kolei obserwujemy przy okazji Dni Karpia, to zapotrzebowanie na produkty przetworzone, długoterminowe. Bo ryba jest produktem krótkoterminowym, natomiast klienci dzisiaj chcą przetwory z ryb, pasztety, może właśnie jakieś marynaty i są zainteresowani, żeby ta ryba była przetworzona. No i to jest wyzwanie, tak, dla gospodarstw, bo teraz trzeba się zdecydować na ten kolejny krok. Dzieje się to już w Polsce, jakby w Dolinie Baryczy powolutku, ale widzimy już pierwsze symptomy i są gospodarstwa, które mają zaplecze takie gastronomiczne, przygotowują przynajmniej albo dania na wynos, albo już dla swoich klientów bezpośrednio w lokalach przygotowują takie oferty. Natomiast wyzwaniem jest to, żeby jednak był to produkt długoterminowy, że można było go sprzedawać w sklepie internetowym, czy chociażby w sklepach z lokalnymi produktami. No i żeby można było tą rybę faktycznie ze świadomością taką, że to jest produkt stąd, czy takie przetwory sobie zakupić. Wracając do tych wydarzeń, tak, myślę, że to, że wiele organizacji, partnerów, przewodników turystycznych, można powiedzieć, skorzystało z zaproszenia i pokazało, że ten karp to nie jest tylko ryba, którą mamy na talerzu, ale właśnie to jest to bogactwo przyrodnicze i pokazanie tego i tych okoliczności, można powiedzieć, hodowli karpia, myślę, że było strzałem w dziesiątkę, a to, co mnie najbardziej cieszy, to, że jest bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, czyli ludzie w niewielkich grupach, często właśnie rodzinami, z małymi dziećmi są zainteresowani, żeby jednak troszkę wejść w głębiej i zapoznać się z tą specyfiką właśnie tego obszaru, wpływu hodowli karpia na bogactwo przyrodnicze, możliwości poobserwowania ptaków. Nawet jeśli nie są to konsumenci karpia, bo często też tak jest, że ludzie mówią, albo nie lubię ryby, albo nie chcę, to przynajmniej ta świadomość tego, jakie ta gospodarka ma znaczenie, jest bezcenna. Myślę, że ostatecznie decydują się na wybór tej ryby właśnie z takich względów powiązań, można powiedzieć, między walorami przyrodniczymi, a znaczeniem hodowli karpia dla tego obszaru. No niestety są takie miejsca w Polsce, gdzie zaprzestanie hodowli karpia spowodowało degradację walorów przyrodniczych, więc to jest bardzo ważne, żeby klienci mieli tego świadomość i turyści, i mieszkańcy, że bez hodowli karpia nie będzie takich pięknych okoliczności przyrody, którymi lubimy się cieszyć.
1: Czy w tym czasie tych 20 lat przybyło hodowców karpia? Tutaj pojawiły się nowe zakłady, nowe gospodarstwa?
2: No niestety, muszę powiedzieć, że nie. I raczej ich nie przybędzie z kilku powodów, tak? Jakby zainteresowanie budowaniem stawów jest, natomiast no, żeby były stawy, musi być woda. Deficyt wody i takie zagrożenie, że budowanie tych stawów na cieku wodnym będzie zabierało kolejnym podmiotom wodę, no jest duże, tak? Nie mamy ciągle dla Baryczy jakiegoś takiego rozsądnego bilansu wodnego. prawnego i temat tego, ile jesteśmy w stanie z pozwoleń prawnych przyjąć wody, a ile faktycznie jest no z pustego i Salomon nie naleje, tak powiem tak kolokwialnie. Natomiast też trzeba mieć, jakby pamiętać o tym, że stawy, specyfiką Doliny Baryczy jest to, że one mają jakby jedno zasilanie, tak? To jest oczywiście tak jak, trochę jak żyła główna, czyli rzeka Barycz i ona i tak jest zabezpieczana w pierwszej kolejności na potrzeby produkcyjne. Ale też powoduje różnego rodzaju inne konflikty, tak? Chociażby w ogóle dostępność wody, już nie mówiąc o ofercie kajakowej, która też się bardzo rozwinęła, ta oferta kajakowa w międzyczasie. Więc jakby deficyt wody jest głównym problemem tego, że się te gospodarstwa nie rozwijają. No cieszymy się, że się utrzymują przynajmniej te, które są. Bardzo liczyliśmy, że będą jednak w ramach dopłat wodno-środowiskowych, bo tak jak rolnicy mają dopłaty, tak rybacy mogą ubiegać się też o takie dopłaty wodno-środowiskowe, że będą jednak pakiety naturowe, czyli że rybacy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mieli trochę większe rekompensaty z tytułu strat, bo tak naprawdę oprócz hodowli ryby utrzymują też ptaki. I to jest absolutna specyfika Doliny Baryczy, natomiast nie ma tych rekompensat, albo jeśli były jakiś czas temu, to były absolutnie niewystarczające na to, żeby pokrywać te straty, które gospodarstwa rybackie ponoszą. Więc na pewno brak tych rekompensat, na pewno deficyt wody, no i też oczywiście zmiany klimatyczne, tak, czyli rosnące temperatury, no i też ten czynnik czasu, który jest niezbędny w przypadku hodowli karpia, bo trzeba też pamiętać o tym, że karp jest jednym z niewielu, można powiedzieć, produktów w ostateczności jako mięso, które przygotowywane jest przez 3 lata, tak, w ogólne dostępności. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że kurczak, którego kupujemy, to jest 16 tygodni, 12 podobnie pstrąg, w zamkniętych obiegach, z pełną możliwością jakby nadzorowania tego cyklu produkcyjnego, ryzyko jest stosunkowo nieduże. Natomiast w przypadku karpia to są 3 lata. 3 lata, kiedy trzeba te ryby przenieść ze zbiornika do zbiornika, trzeba uwzględnić zmiany pogodowe, uwzględnić, których się nie da uwzględnić, tak? Trzeba wziąć pod uwagę temperatury, choroby, różnego rodzaju zagrożenia. No to jest biznes wysokiego ryzyka. I absolutny szacunek dla gospodarstw rybackich, które jakby decydują się na to, żeby pomimo tych wszystkich niedogodności i znaków zapytania, decydują się na właśnie, na zarybianie, na no po prostu na produkcję ryby. Nigdy nie wiadomo, co się wyłowi i w jakiej ilości, więc to jest trochę jak loteria. I dlatego to jest trudny biznes, tak? I nawet jak rozmawiamy z rybakami, czy mają następców, czy w ogóle są zainteresowani, no to mówią, że po prostu, tak jak też młodzież mówi, że to jest nieprzewidywalny i bardzo trudny biznes. No i nie ma, tak? Nie ma nowych gospodarstw. Cieszymy się, że utrzymują się te, które produkują tą rybę. One też, każdy troszkę w inny sposób szuka sobie trochę niszy, czy właśnie jakichś klientów, czy specjalizacji. Część, tak jak powiedziałam, zdywersyfikowała się, myśli o tym, żeby już nie tylko hodować karpia, ale właśnie może go podawać, może tworzyć ofertę noclegową, tworzyć ofertę łowisk, żeby udostępniać tą rybę i sprzedawać ją maksymalnie u siebie. A część faktycznie hoduje i ma jakieś podpisane umowy, czy jakby stałych odbiorców w postaci gastronomii. Więc to jest bardzo różnie.
1: Czy przez te 20 lat mieliście jakieś trudne momenty, jeżeli chodzi o organizację Dni Karpia w Dolinie Baryczy?
2: Trudne momenty. Ja myślę, że przede wszystkim to, co jest chyba najciekawsze, tak jak mogłabym sobie powiedzieć o tych 20 latach, to jest ciągła zmiana. Czyli staramy się przede wszystkim wyciągać wnioski, rozmawiać z naszymi partnerami, zastanawiać się, co jeszcze można ulepszyć. Wprowadzać też jakieś nowe rozwiązania, czy nowe formuły, bo myślę, że na przykład taką nową formułą, no już kilka dobrych lat temu były chociażby kolacje rybne, do których restauracje no nie były jakoś entuzjastycznie nastawione. Pamiętam pierwsze rozmowy, no kto przyjdzie na kolację, kto zapłaci jakieś pieniądze, to się nie uda, a jak z biletami? No i pamiętam pierwsze rozmowy i właśnie możliwość skorzystania z dofinansowań i wsparcia, czyli takiej aktywizacji, kiedy mówimy, dobrze, no to skoro jakby widzicie, że to jest problem, no to może to my wam kupimy tą rybę, tak? Czyli zapłacimy wam za produkt, skalkulujcie te bilety w taki sposób, żebyście przynajmniej nie byli stratni. Po pierwszych, można powiedzieć, próbach, a ktoś tam zamówił, a nie przyszedł, tak? Byłem stratny. No to dobrze, co możemy dalej z tym zrobić? Czy możemy zrobić jakiś system, kiedy ludzie kupują wcześniej bilety, czy jakby wcześniej rezerwują i mają wam zapłacić? Więc tak po kolei myślę, że dochodziliśmy do standardów, które mamy dzisiaj. No dzisiaj właściwie wydarzenia sprzedawane są przez internet. Trochę jak z koncertem, kupuję i dostaję od razu bilet, więc dzieje się to sprawnie, ale to też są takie rzeczy, których myśmy musieli te nasze podmioty nauczyć, tak? Korzystania, czy jakby właśnie tworzenia sobie półki w sklepie. To wszystko obsługiwane jest przez nich, więc to jest bardzo duża taka zmiana. COVID jak najbardziej wymusił również zmiany, chociażby konieczność odwoływania wydarzeń, tak? Absolutnie myślę, że tutaj trzeba też o tym powiedzieć, że klienci, czyli osoby, które zamawiały wtedy, czy rezerwowały kolację, bo wtedy jeszcze trudno było mówić o takim systemie, czy na przykład dokonywały wpłat wcześniej, no to one na przykład nie rezygnowały z tych wpłat, tak? Czy jakby nie oczekiwały, że restauracje oddadzą im się te pieniądze, tylko na przykład uzgadniali sobie już indywidualnie, że przyjdą w dostępnym dla siebie czasie. I to było absolutnie fantastyczne też dla restauracji, bo no to był trudny czas, tak? Jednak, kiedy nie mogły sprzedawać i właściwie ta ich oferta nie była dostępna, więc myślę, że to też jest taki przykład takiej relacji, można powiedzieć, klienta z ofertą gastronomiczną, który jakby rozumie i z pełną świadomością podchodził do tego, jakie to było też trudne dla tych lokalnych gastronomii. Cały czas zmieniamy i staramy się udoskonalać to, co się dzieje, jakby i też obsługę i właściwie co roku uczymy też, czy jakby wracamy do tematów zarządzania, można powiedzieć, tą ofertą. To, na czym nam szczególnie zależy jako organizatorom, to zwrotna od uczestników wydarzeń. Ja tylko może przypomnę, że każdy z uczestników wydarzeń, czy to są przede wszystkim wydarzenia biletowane, ale też jeśli to są wydarzenia niebiletowane, to jest pula bonów, można powiedzieć, który organizator udostępnia wtedy w ramach konkursów bądź w inny sposób, kiedy każdy z uczestników wydarzeń może do 7 dni po wydarzeniu na podstawie biletu wejść na stronę internetową i dać nam informację zwrotną, co mu się w tych wydarzeniach podobało, skąd się dowiedział, czy wraca na te wydarzenia, czego by oczekiwał na przykład od takich wydarzeń. To jest absolutnie bardzo ważna informacja i pozwala nam przede wszystkim po analizie wiedzieć, jakby kto z tych wydarzeń korzysta, które kanały promocji są najbardziej skuteczne, czy takie wydarzenie spełniło, można powiedzieć, standardy, na które się umawiamy z organizatorami wydarzeń, a takie standardy mamy na przykład dla kolacji, czy tam dla wydarzeń aktywnych, czy dla wydarzeń plenerowych, czy te standardy są spełnione. To pozwala, można powiedzieć, zarządzać ofertą, no i tworzyć wysokiej jakości wydarzenia. Natomiast też jest absolutnie informacją zwrotną, którą w zanonimizowany sposób przekazujemy potem organizatorom, do tego, żeby oni jeszcze lepiej i organizowali te wydarzenia i myśleli na temat ich jakości, tak? I mają też tą informację bezpośrednio od klientów, co jest bezcenne. Dlatego tak ważne dla nas jest, żeby ta zwrotna z ankiet była jak najwyższa. My też dzięki temu zbieramy sobie bazę bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. Możemy przekierowywać informacje i tak jest, że zapraszamy tych właśnie, którzy podzielili się opinią. W pierwszej kolejności mają dostęp do kalendarza wydarzeń z kolejnego roku, więc mogą sobie też już planować kolejny sezon, można powiedzieć, w Dolinie Baryczy i wracać na te wydarzenia. To chyba, co jest też absolutnie fantastyczne, to, że my możemy obserwować i właśnie popytamy też, czy ludzie wracają, czy nie. I ponad 70% uczestników wydarzeń wraca po raz kolejny. Wracają ze swoimi rodzinami, zapraszają znajomych. Te wydarzenia w ramach Dni Karpia stały się dla nich, myślę, że elementem budowania tożsamości lokalnej. Przyjedźcie do nas na Dni Karpia, są kolacje, są jakieś wydarzenia, są rajdy i sami mieszkańcy przede wszystkim zapraszają gości i czują się chyba dumni z tego, że takie wydarzenia są. Jak robimy badania, jakby trochę podsumowujące strategię, no to myślę, że 99% badanych słyszało o Dniach Karpia i wie, co to jest.
1: Mówi Pani o tej dumie, a sama Pani jest dumna z tego, co Pani i Pani zespołowi, partnerom udało się wypracować przez te 20 lat?
2: Absolutnie. Myślę, że tak. Przede wszystkim, no to jest też taki realny efekt tej zmiany świadomości ludzi. To, że podmioty gastronomiczne, podmioty turystyczne mówią, to są nasze wydarzenia, jakby chcemy kształtować, to jest bezcenne, że też mamy tak wielu partnerów i że ma to swoją markę i cieszy się zaufaniem i chętnie się przyłączają kolejne podmioty. To jest absolutnie sukces i jest bezcenne. To, co mnie też cieszy, że możemy pokazać, że ta współpraca przynosi realne efekty i realne korzyści. My też właściwie możemy powiedzieć, że wygenerowaliśmy nowy produkt turystyczny, tak, jakim są Dni Karpia i on jest nawet do zmierzenia, takim ekonomicznego, tak, czyli jak sobie przeliczymy, jaka to jest ilość wydarzeń, po jakiej cenie, no to mamy tak naprawdę realny produkt, tak, który generuje tu określoną ilość pieniędzy na obszarze, więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo ten aspekt ekonomiczny jest ważny, musi się po prostu wszystkim opłacać. Myślę też przede wszystkim, że to jest dobra inwestycja i taka, tak w takiej pigułce zbieramy to, co realizujemy w ramach strategii, głównie strategii rybackich, czyli Dni Karpia trochę nam zbierają tą zmianę, którą dzięki temu udało się tutaj dokonać na obszarze, tak? Bo tak jak powiedziałam, że gospodarstwa rybackie się zmieniały i trochę dostosowywały się do tej sytuacji wymuszanej przez Dni Karpia, to spowodowało, że one przetrwały, tak? Że one dzisiaj są w takim miejscu, a nie innym i być może będą musiały odpowiadać na kolejne kolejne potrzeby. Zmienia się też gastronomia lokalna, zmieniają się oferty turystyczne, więc to jest taka, można powiedzieć, kreowanie realnej zmiany. Satysfakcję mam, myślę, że osoby, które nad tym pracują, będące już absolutnie specjalistami, też tą satysfakcję mają. My też sobie pomagamy rozwiązaniami takimi innowacyjnymi i to też warto o tym powiedzieć, bo klienci tego nie widzą często. Natomiast program Dni Karpia to jest 130 wydarzeń. No i teraz trzeba te 130 wydarzeń zabrać, opisać, uzgodnić szczegóły, dane, bilety i tak dalej. Gdybyśmy robili to w takiej wersji, jak robiliśmy to na samym początku, no to myślę, że musielibyśmy zacząć to robić mniej więcej w listopadzie poprzedniego roku. To jest dosyć długi proces i czas, żeby to sobie wszystko zebrać i żeby to jeszcze było aktualne, terminy pozgrywać, popotwierdzać. My to robimy w przeciągu właściwie 3 tygodni. Robimy to dlatego, że nauczyliśmy naszych partnerów korzystanie z narzędzia, jakim jest strona internetowa, właściwie tak naprawdę platforma do zgłaszania wydarzenia i zarządzania tą ofertą. I oni to robią sami, czyli tak naprawdę wpisują propozycje wydarzenia, akceptujemy, wprowadzamy uwagi, pracujemy nad takim wydarzeniem. Jak już jest opisane, zaakceptowane, to tak naprawdę zostaje wtedy upublicznione, ale też generują nam się z tego informacje. No właśnie, udostępniamy też półki w sklepie internetowym, czyli możliwość sprzedaży tego wydarzenia i też robią to sami organizatorzy wydarzeń. Więc raczej naszą rolą jest nauczenie ludzi, w jaki sposób w ramach takiego wspólnego know-how promować to wydarzenie, jak je wpisać w poszczególne, że tak powiem, narzędzia i jak z tego korzystać. Myślę, że to jest coś, co zostanie absolutnie i będzie funkcjonowało nawet wtedy, kiedy nie będzie dofinansowań, tak? Bo też myślę, że te Dni Karpia, one mogły się tak rozwinąć dzięki środkom, którymi dysponowaliśmy jako stowarzyszenia, wdrażając strategię rybacką, ale właśnie jakby są też takim wyznacznikiem kierunku rozwoju obszaru. To, że one się odbywają jesienią, to nie znaczy, że właściwie całe środowisko i wszystkie podmioty nie przygotowują się do tego przez cały rok. A myślę, że też takim rezultatem chyba bezcennym jest to, że ludzie chcą przyjeżdżać tutaj na karpia przez cały rok i ten karp jest dostępny przez cały rok, więc można powiedzieć, że takie święto świętem, czyli Dni Karpia jako takie ukoronowanie tego wysiłku, natomiast ta praca się dzieje przez cały rok. No i to jest chyba największa satysfakcja, że udało się wykreować i faktycznie tak urealnić ten produkt i udostępnić ten produkt tutaj na obszarze, tak? Czyli te 800 lat tradycji, które mieliśmy i potem taka wspólna decyzja, że chcemy, tak, żeby ten obszar na karpiu stał. No i chyba to się udało.
1: Często w trakcie tej rozmowy uśmiecha się pani, wspominając to, co za wami. Widać tą satysfakcję, ale są też momenty, gdy dłużej się pani zastanawia. Pytanie zatem już tak na koniec. Co dalej? Co widzicie w perspektywie kolejnych 5, 10, może 20 lat? Czy Dni Karpia przetrwają? Jeżeli tak, to jak będą ewoluować? Jakie macie plany, pomysły, zamierzenia?
2: Ojej, strasznie trudne pytanie. Bardzo bym chciała, żeby się dalej rozwijały i ilość wydarzeń i ilość partnerów, którzy się zgłaszają i też nowych partnerów, bo to też jest chyba takie fajne i miłe, że pojawiają się nowe podmioty. To nie są podmioty rybackie, tak? I faktycznie to są osoby, które połknęły, można powiedzieć, tego bakcyla przyrody i udostępnienia przyrody i rozumieją tę zrównoważoną specyfikę Doliny Baryczy i znaczenie hodowli karpia dla tego obszaru. I pojawiają się coraz to nowe pomysły, no właśnie, albo realizowane przez organizacje, albo przez osoby, które tutaj się osiedlają, albo wracają do Doliny Baryczy i to jest super. To, na czym mi zależy, żeby podkreślać ten zrównoważony charakter gospodarki rybackiej, zresztą nie tylko gospodarki rybackiej, w ogóle turystyki. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, gdzie trochę możemy zacząć zjadać własny ogon, czyli nadmierna turystyka albo prowadzona w taki sposób, który niestety spowoduje zniszczenie, tak, tego bogactwa przyrodniczego, może być jest jednocześnie szansą, ale może być też zagrożeniem. Jak ja sobie wyobrażam w ogóle Dni Karpia? No chciałabym przede wszystkim, żeby były, żeby się odbywały, żeby przyjeżdżali tutaj ludzie i chcieli i mieszkańcy i też goście, żeby jedli tego karpia. Chciałabym, żeby to był powód do tego, żeby tego karpia dalej tutaj hodować. Uważam, że nie powinien być tańszy, wręcz przeciwnie, powinien być droższy. Powinniśmy wiedzieć, jak cenna jest to ryba dla tego obszaru i płacąc za nią, jakie wartości tak naprawdę dzięki temu wspieramy. Tu mamy różne zdania z rybakami, bo oni są bardzo skromni, natomiast uważam, że absolutnie powinien być to produkt i jest to produkt wysokiej jakości, więc jest absolutnie wart swojej ceny, a jeszcze gastronomia lokalna przygotowuje go fantastycznie, co też nie jest tanim procesem, więc uważam, że nie powinniśmy narzekać na cenę ryby. To, co jest na pewno wyzwaniem, to jest jest kolejny etap przetwórstwa, czyli to, czego oczekują dzisiaj klienci. Nie tylko chcieliby zjeść rybę w restauracji, ale by chcieli zabrać sobie do domu w słoiku w postaci pasty czy przetworów. I to jest kolejny etap, który stoi przed nami, przed gospodarstwami rybackimi, żeby mówić o przetwórstwie ryby i dostępności tej przetworzonej ryby nie tylko w gastronomiach lokalnych, ale też w sklepach na przykład, czy chociażby w sklepie internetowym.
1: Trzebnicka bazylika, las bukowy ze stawami czy kocie wzgórza to magnesy przyciągające do gminy Trzebnica setki turystów każdego roku. O atrakcjach tego terenu i powodach, dla których turyści odwiedzają gminę, rozmawiałem z Joanną Rafalską.

0: miejsce do życia właśnie z bardzo wielu względów i te względy takie geograficzno-przyrodnicze, klimatyczne też tutaj odgrywają sporą rolę. Jesteśmy blisko aglomeracji wrocławskiej, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, to są takie bardzo ważne atuty. No i mamy całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowo-kulturalnych i to też, mówię, ten współczesny człowiek teraz potrzebuje do dobrego życia i też właśnie z tego względu Trzebnica jest wybierana jako to miejsce na siedzibę nowych, nie wiem, naszych rodzin tutaj trzebnickich i jest ich coraz więcej.
1: A turyści czego szukają? Co Trzebnica, ale i gmina Trzebnica ma do zaoferowania swoim turystom?
2: Albert Paprotny, pracownik Gminnego Punktu Informacji Turystycznej Trzebnicy. Trzebnica, można powiedzieć, różni się od innych okolicznych miejscowości tym, że mamy bogatą gamę różnych atrakcji poprzez sięgające dawnej naszej historii, właśnie związane z Homo Erectusem, ze świętym Jadwigą, także z dawnym uzdrowiskiem, a również jeśli chodzi o atrakcje właśnie takie, które są aktualnie tworzone właśnie ze względu na aktywność sportową, rekreacyjną, też właśnie Trzebnica jest miejscem spokojnym. Blisko mamy właśnie do stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia, jesteśmy dobrze skomunikowani, tutaj jak Kasia wspomniała, mamy właśnie drogę ekspresową, ale mimo to nie jesteśmy miastem głośnym, też nie jesteśmy sypialnią Wrocławia, jak to niektórzy próbują mówić, ponieważ u nas się żyje i nie tylko śpi, a turyści właśnie mogą poprzez, na przykład odwiedzając Wrocław, szukać innych atrakcji, trochę odpocząć od tego zgiełku tak zwanego i wybierają często Trzebnicę. My jesteśmy właśnie jako pracownicy informacji turystycznej często konfrontowani z sytuacją, kiedy przyjeżdżają do nas turyści, którzy przyjechali do Wrocławia, zobaczyli we Wrocławiu te największe atrakcje, katedrę, panoramę racławicką i tak dalej i im się, można powiedzieć, że to już nudzi i szukają czegoś innego. I że Trzebnica jest właśnie blisko, przyjeżdżają do nas i są zaskoczeni tym, że takie miasto jest blisko Wrocławia.
1: W takim razie, co można tutaj zobaczyć? Gdybyście mieli wymienić, no nie wiem, powiedzmy 5 rzeczy, które od ręki przychodzą wam do głowy i jest takim must have'em dla turystów, co musimy jako turyści zobaczyć w Trzebnicy?
2: Według mnie to takie top 5 Trzebnicy, co warto zobaczyć, no to na pierwszym miejscu jest Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej. To jest nasza perła architektoniczna, kulturowa, związana bardzo mocno z naszym miastem. No, można powiedzieć, że w przeszłości to miejsce dyktowało życie, jakie toczyło się właśnie w Trzebnicy. Właśnie Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej wraz z podcysterskim kompleksem klasztoru. W Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej mamy oczywiście grobowiec Świętej Jadwigi, patronki Śląska, także grobowiec księcia Henryka Brodatego, który pochowany jest wraz z mistrzem zakonu krzyżackiego, co też mało osób o tym wie. W sumie taka ciekawostka, że właśnie często opowiadana przez nas, że dlaczego książę Henryk Brodaty nie jest pochowany ze swoją żoną, nie? I często pytamy, jak myślicie, z kim jest pochowany? No to często ludzie mówią, że z jakąś inną księżną, albo coś w tym stylu. Mówią, nie, to chodzi po prostu o to, że książę Henryk był wzorem cnót rycerskich i także ten mistrz zakonu, dlatego pochowano ich razem, aby wzmocnić jakby rangę tego miejsca. A w podcysterskim klasztorze, no warto zajść do sióstr, aby również zobaczyć ich muzeum związane z życiem i działalnością klasztoru, a także wpaść po prostu na kawę do sióstr, do ich kawiarni Świętej Jadwigi, gdzie mają parzoną specjalnie kawę, także domowe ciasto, można także skosztować nawet obiadu, zupy, zatem jest to takie dość niecodzienne miejsce, bo mało osób wie o tym, że do klasztoru można wejść, bo przez długi czas sytuacja ta była inna, że klasztor jednak to było miejsce, gdzie siostry no w zamknięciu oczywiście była możliwość wstępu, ale to w konkretnych celach, albo do zakładu leczniczo-opiekuńczego, albo stricte do muzeum. Rzadko kiedy można było po prostu pójść tam posiedzieć i teraz właśnie siostry otworzyły się na turystów, na mieszkańców, tak trochę szerzej. Również organizują różne występy takie zespołów muzycznych, dzieci z lokalnych szkół także tam występują, można wystawy różne lokalnych artystów, a także tam z Dolnego Śląska zobaczyć. Zatem no, siostry trochę jakby działają szerzej również w ramach takiej promocji kultury również tutaj lokalnej.
1: To ten podstawowy pierwszy punkt na liście. Co kolejnego? Co na miejscu drugim?
0: Na pewno warty obejrzenia jest też kościółek pod wezwanie 14 wspomożycieli w Lesie Bukowym. To też jest taka ciekawostka z samotnią, która została po ostatnim pustelniku. Z całym Lasem Bukowym, z Drogą Krzyżową, która niedawno została odnowiona. To też jest

0: Taki ciekawy punkt warto odwiedzenia, taka też troszeczkę pozostałość po tych naszych uzdrowiskowych tradycjach, bo las bukowy miał niesamowicie dobry wpływ na nasze samopoczucie, na likwidował bóle głowy i stąd też właśnie tradycja uzdrowiskowa połączona z lasem bukowym. Na pewno też należy pamiętać o kościele świętych Piotra i Pawła, też ma swoją taką ciekawą historię, bo nie zawsze był kościołem, był moment, kiedy pełnił funkcję magazynu, dopiero po wielu latach przywrócono mu godność i funkcję świątyni.
1: Jeśli chodzi właśnie jeszcze o kościół Piotra i Pawła, to warto przypomnieć, że jest to najstarsza świątynia u nas w Strzemnicy. Dużo osób kieruje się do bazyliki, ponieważ tam można powiedzieć, że właśnie święta Jadwiga działała i to dużo osób kojarzy właśnie z okresem średniowiecza, z początkami miasta i tak dalej, ale no, najpierw był kościół Piotra i Pawła, który na początku jeszcze był kaplicą świętego Piotra i Pawła, drewnianą, później była kaplica kamienna, następnie przebudowano to wszystko na kościół właśnie ceglany i dlatego właśnie warto wspomnieć, że jest to najstarsza świątynia w Trzebnicy, starsza od właśnie sanktuarium świętej Jadwigi i jeszcze nawiążę do kościoła leśnego. Właśnie był to dawniej nietypowy las, ponieważ większość jego obszaru stanowiło park zdrojowy. Aktualnie jak przechodzimy ze ścieżkami lasu bukowego, to możemy podziwiać te piękne buki wysokie, ale no jeszcze przed wojną, patrząc na stare pocztówki, ta wysokość tych drzew nie była taka wielka. No, w lesie bukowym też znajdowała się wieża widokowa, gdzie aktualnie jakbyśmy znaleźli stare, właśnie dawne miejsce, gdzie ona stała, no to można się za głowę złapać i gdzie wieża widokowa w środku lasu. To nie była taka jak ścieżka koronami drzew teraz w miastach tam turystycznych, tam w górach, w Karkonoszach, tylko to była zwykła wieża widokowa, która wychodziła ponad koronę drzew, które one były, no można powiedzieć, no na pewno 1/3 niższe, jak nie o połowę, bo to było jakby świeże zadrzewienie i też zupełnie inny charakter miał ten las, właśnie taki bardziej wypoczynkowo-uzdrowiskowy. Aktualnie las bukowy przeznaczony jest głównie do spacerów, do takiego wypoczynku, do właśnie ucieczki trochę od hałasu, do takiego wyciszenia się. W przyszłości fragment lasu bukowego ma być przeznaczony pod funkcjonowanie też uzdrowiska. Ma też jakby powrót być do tych dawnych tradycji uzdrowiskowych, gdzie właśnie fragmenty lasu były parkiem zdrojowym i to też ma jakby w przyszłości takie plany są, aby do tego powrócić. No na chwilę obecną no las bukowy jest typowo miejscem spacerowo-rekreacyjnym.
2: Mieliśmy bazylikę, mieliśmy kościółek leśny wraz z lasem bukowym oraz kościół Piotra Pawła, to trzy miejsca. Mówiliśmy o Piątce, to co jeszcze? Co byście polecili?
1: Tak, w samej Trzebnicy no to warto, skoro jesteśmy w Trzebnicy, w wzgórzach trzebnickich, no to trzeba wejść na jakieś wzgórze. I właśnie tutaj u nas w Trzebnicy najwyższe wzniesienie to jest górujące, takie najbardziej charakterystyczne to jest Winna Góra, potocznie zwana Kociakiem, Kocią Górą. Miejsce, gdzie zostało dokonane odkrycie najstarszych śladów obecności człowieka w Polsce. I to trzeba zaznaczyć, że to są ślady obecności człowieka w Polsce, a nie, że znaleziono szczątki, ponieważ dużo osób przyjeżdża do Trzebnicy i szuka, czy może jakieś kości jeszcze znajdzie. To chodzi o to, że właśnie fragmenty narzędzi, którymi obsługiwał się właśnie Homo erectus lub kości zwierząt, na które polował. W Trzebnicy kiedyś panował taki klimat, że chodziły tutaj nosorożce, bizony, łosie. Teraz to takie zwierzęta to tylko w książkach można zobaczyć, albo no, jeśli chodzi o łosia, to trzeba było właśnie jechać bardziej takie puszcze czy coś w tym stylu. Jest to miejsce, które zostało zrewitalizowane. Oczywiście były dwa etapy przeprowadzone na małą pętlę edukacyjną. Zostało zakończony drugi etap, czyli dodatkowej, dużej pętli edukacyjnej, na której są właśnie tablice informacyjne przedstawiające sam fakt tego odkrycia, przybliżający tamte czasy, właśnie w jaki sposób Homo erectus funkcjonował, właśnie jakie zwierzęta tutaj żyły, jaki panował klimat. Powstała platforma widokowa, skąd można podziwiać panoramę miasta. Planowane jest jeszcze w przyszłości, aby powstała na Kociej Górze wieża widokowa. Już wiele osób, które nas odwiedza w informacji turystycznej, pyta o tą wieżę, bo mamy u siebie taką właśnie makietkę, wizualizację i kiedy można przyjechać na wieżę, nie? Mówimy, że prosimy o cierpliwość, liczymy, że to będzie niebawem i właśnie liczymy też na to, że to będzie taki dodatkowy magnes do turystów.
0: Jeśli chodzi o samo miasto, to tą piątą taką perełką, to ja bym postawiła na Stawy Trzebnickie plus Tężnia, która tam też się znalazła. To jest takie dość ciekawe miejsce, bo ono zostało bardzo mocno zrewitalizowane i faktycznie stało się takimi, można powiedzieć, płucami Trzebnicy. Dodatkowo Tężnia też przyciąga tymi swoimi właściwościami i też jak obserwujemy w informacji turystycznej, naprawdę sporo ludzi z Wrocławia przyjeżdża właśnie, żeby to tą tężnię zobaczyć, żeby tam posiedzieć, poddychać trochę tym powietrzem i to chyba jest najbliższa Wrocławiowi tężnie, tak jak nasze góry są najbliższe od Wrocławia. Coś w tym jest, w tej Trzebnicy, że ma kilka takich, powiedzmy, elementów, które przez tą bliskość Wrocławia powodują, że ci turyści naprawdę chcą do nas przyjeżdżać. Jest nam bardzo miło z tego powodu. Te tężnie też przyciągają ludzi nawet bardziej niż z okolic Wrocławia, bo my zawsze podpytujemy, skąd państwo przyjechaliście i dlaczego pomysł na Trzebnicę. To zaobserwowaliśmy właśnie, że i Śląsk, i Kraków, i nawet Warszawa, cały 23 rok, właśnie gdzieś tamte kierunki, oczywiście plus zachodniopomorskie i Wielkopolska, bo tu najbardziej jesteśmy skomunikowani z tą częścią Polski, ale od pewnego momentu faktycznie tam Śląsk, Kraków również i też ci ludzie przyjeżdżając mają wiedzę, że w Trzebnicy jest tężnia. Zawsze podpytujemy, jakim kanałem informacji się o nas dowiedzieli, bo to dla nas jest takie istotne, jak do tych turystów docierać. I to właśnie nas tak też bardzo zaciekawia i cieszy jednocześnie, że tężnia w Trzebnicy jest znana gdzieś tam na Śląsku i chcą ludzie przyjechać z tamtej okolicy i to zobaczyć. Ciechocinkiem nie jesteśmy, a mimo to gdzieś ta tężnia przyciąga. I to naprawdę jest dla nas takie bardzo budujące, że to, co robimy, to się może też podobać na zewnątrz.
1: Nawiązując do tężni, która już istnieje, warto dodać, że mają powstać kolejne tężnie, również na Stawach Trzebnickich, tylko w innym miejscu, przy ścianie Lasu Bukowego bardziej, ponieważ ta, która aktualnie u nas działa, znajduje się między dwoma stawami. To też jest powiązane właśnie z powrotem do tych tradycji uzdrowiskowych. Też właśnie, jak Asia wspomniała, że właśnie tym kolejnym właśnie numer 5 to jest, są właśnie te tereny Stawów Trzebnickich, to też warto powiedzieć o tym, że same stawy w sobie nie dałyby takiego efektu bez ich położenia, bo one są właśnie w bliskiej lokalizacji do Lasu Bukowego. Ta, można powiedzieć, synergia, to współgranie lasu i stawów, raz, że no wiadomo, widok jest piękny, czy to wiosna, lato, jesień, zima, no chyba, że jest taka szaruwa, to wiadomo, ale że właśnie to połączenie działa też na ludzi w sposób taki, że dużo osób przyjeżdża nawet z Wrocławia, bo to często właśnie podajemy przykład Wrocławia, bo to jest miasto wielkie, dużo położone, a dużo osób z Wrocławia jeszcze do Trzebnicy nie było i często przyjeżdżają nawet sami wrocławianie, ale no wiadomo, również turyści z całej Polski i ich ten obraz po prostu no porusza, że jest pięknie, że jest cisza, spokój, że nawet te budynki, które stoją przy Stawach Trzebnickich, można powiedzieć, że ludzie zazdroszczą tym ludziom, że tam mieszkają, że turyści, że też chcieliby mieć taki widok na co dzień, ale właśnie sam fakt tej lokalizacji, tego krajobrazu pozwala ludziom też odpoczywać, bo ważnym elementem też można powiedzieć tego miejsca, dawnego uzdrowiska, a także tego, do którego gmina dąży, jest to, że przyjeżdżając do Trzebnicy, do miasta, które nie ma statusu uzdrowiskowego, możemy poczuć się jak w uzdrowisku. I to jest właśnie dla nas taki dodatkowy plus, że bez statusu jesteśmy postrzegani jako takie miasto, które coś z uzdrowiska w sobie ma właśnie. I to też jest dobre, to też się z tego cieszymy, czy jak jesteśmy na targach turystycznych, czy jak turyści na nas przychodzą, czy jak rozmawiamy z naszymi partnerami z innych informacji turystycznych, to oni już o tym słyszeli. Często ludzie przyjeżdżają, że oni przyjechali do Trzebnicy Zdrój. I to też jest fajne, że to się w jakiejś w głowie tam u ludzi zakotwiczyło. I właśnie sam przyjazd do Trzebnicy pozwala ludziom odpocząć. I to też jest ważna forma uzdrowiska, że ludzie przyjeżdżają do uzdrowiska, aby też w sposób taki bierny trochę leczyć się, ponieważ właśnie takie miejsca przyspieszają proces leczenia. To też warto powiedzieć. I samo przebywanie w bliskości do Lasu i Stawów Trzebnickich, przez to, że tam panuje klimat leczniczy, już powoduje, że to działa na organizm, na układ oddechowy lub dla osób, które są bardzo zestresowane, to już jest dla nich jakby forma takiej mini terapii. I to też właśnie można zaproponować, że jeśli żyjemy w jakimś stresie, natłoku, to warto przyjechać do Trzebnicy, po prostu od tego się odciąć i żeby znaleźć tutaj taką sobie enklawę spokoju. Zatem to jest taki pomysł na odwiedzenie Trzebnicy.
2: Mówiliśmy o zabytkach, o Lesie Bukowym, o takich miejscach, gdzie możemy wypocząć czy duchowo, czy aktywnie. A czy gmina Trzebnica jest też miejscem, które może przyciągać turystów sferą kulinarną? Czy macie coś charakterystycznego do polecenia turystom, jeżeli chodzi o kuchnię?
0: Jeśli chodzi o takie właśnie zwiedzanie turystę, który kieruje się smakami, kulinariami, to Trzebnica też ma sporo do zaoferowania i tutaj należy wspomnieć o wielu wydarzeniach, które się wpisują w nasz kalendarz wydarzeń. I chyba takie najbardziej charakterystyczne i takie ciekawe dla podniebienia to są dożynki, bo zawsze mnóstwo ludzi właśnie z Wrocławia i jeszcze z dalszych okolic przyjeżdża po to, żeby popróbować tych lokalnych specjałów. To jest ukłon w stronę kół gospodyń wiejskich sołectw, które naprawdę z roku na rok prześcigają się, żeby te potrawy były coraz bardziej wymyślne i takie oryginalne, niepowtarzające się, żeby swoje kramiki tak ubogacić, żeby zachęcały właśnie do degustacji u nich. I to faktycznie im się świetnie udaje. No oprócz tego oczywiście jesteśmy jeszcze zagłębiem sadowniczym, więc te owoce królują u nas na stołach, są przetwory, są dżemy, wszelkiego rodzaju powidła, soki i oczywiście świeże owoce. To taki nasz znak rozpoznawczy. Z tego też jesteśmy bardzo dumni, tym się chwalimy, chociażby na Święcie Sadów, które już od bardzo wielu lat jest tutaj na Dolnym Śląsku znane i bardzo chętnie też turyści właśnie nas odwiedzają podczas tego wydarzenia, bo tutaj też zawsze coś smacznego się dzieje. Są różne konkursy, na przykład na jakieś, ostatnio był konkurs na potrawę z jabłek i to nie tylko były ciasta, tylko to były wszechstronnie tak jakieś rozumiane wariacje z jabłkiem w roli głównej. I ci wszyscy, którzy szukają takich właśnie smaków, jeżdżą po takich właśnie wydarzeniach i tutaj osoby, które coś tam w kuchni potrafią zrobić, to mają ogromne pole do popisu, żeby zachwycić właśnie tym swoim produktem. Wina to jest taka stara, nowa tradycja, tak? My już byliśmy terenami, gdzie winnice nie były rzadkością i teraz do tego wracamy. Ludzie na nowo odkrywają walory tutaj klimatyczno-geograficzne, te stoki, które wcześniej były winnicami, ponownie się nimi stają i te winnice, można tak powiedzieć, jak grzyby po deszczu też gdzieś tam wyrastają i tu w okolicach Trzebnicy, w samej Trzebnicy też już kilka ich jest i to chyba jest takie miejsce właśnie, które skupia też jeszcze inną grupę turystów, którzy gdzieś, nawet mamy taki szlak tutaj na Dolnym Śląsku stworzony, szlak wina i piwa i to też się cieszy sporym takim uznaniem, bo powrót do takich, powiedzmy, starych metod uprawy i produkcji znajduje bardzo duże uznanie. Jeśli mówimy o winach, no to należy też wspomnieć o piwie. Mamy w Trzebnicy browar, to jest taki rzemieślniczy browar. Też spore uznanie i to też jak bywamy gdzieś tam na targach w Polsce, to ten browar się tam pojawia i my te produkty widzimy i widzimy też chętnych, którzy już wiedzą, po co sięgają. Czyli to już jest marka, która gdzieś tam zaistniała. Mamy też cydr trzebnicki. Skoro są jabłka, to cydr też i to jest cydr, który zdobył wiele nagród na Polakrze i na wielu innych wydarzeniach, gdzie poddawany był ocenie jurorów. Także jesteśmy bardzo dumni z tego takiego naszego bogactwa. To też jest jeden z naszych potencjałów turystycznych.
2: Można powiedzieć, że z trudem wymieniliście 5 tych głównych punktów, które turyści odwiedzają w Trzebnicy i okolicy, ale takich miejsc wartych zobaczenia jest o wiele więcej. Pytanie zatem, gdzie szukać informacji na temat tego, co w Trzebnicy, ale i w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, czy nawet szerzej na północy Dolnego Śląska, zobaczyć, gdzie szukać tych informacji i jaką rolę w tym ma też wasz punkt informacji turystycznej.
0: Jeśli chodzi o przekaz nasz, wychodzący z punktu informacji turystycznej, to rzeczywiście staramy się docierać do wszelkich możliwych odbiorców i do tych, którzy korzystają z social mediów, tych, którzy korzystają z naszej gazety. Są też gabloty z plakatami, bo jest też sporo starszych osób, które niekoniecznie może się na tym gruncie takim komputerowym swobodnie poruszają, więc do nich też musimy docierać. Publikujemy też ulotki i mapy i też inne materiały takie promocyjne, które zabieramy ze sobą na różnego rodzaju wydarzenia. I są to wydarzenia, które organizowane są przez nas na terenie miasta i gminy, ale też bywamy i we Wrocławiu, i na terenie Dolnego Śląska, na targach turystycznych, gdzie odbiór jest jeszcze znacznie większy, bo są też obcokrajowcy, którzy w danym momencie przebywają na przykład we Wrocławiu i do nich też docieramy. Mamy ulotki w obcych językach, sami też posługujemy się językami obcymi, więc to jest dla nas takie duże ułatwienie. W samym punkcie też mamy materiały, które są rozdawane bezpłatnie. Są ulotki, są mapy. Jest też dużo takich treści, które możemy przekazać w formie ustnej, typu baza noclegowa, gastronomiczna, bo to też jest bardzo ważne dla turysty, tudzież różne punkty usługowe, bo podczas podróży różne historie mogą mieć miejsce, więc ludzie traktują punkt informacji turystycznej jako takie miejsce, gdzie mogą rzeczywiście wszelkiej pomocy od nas uzyskać. Nie tylko taką informację stricte turystyczną, ale też właśnie w takich sytuacjach losowych i my też się w tym odnajdujemy, zbieramy te informacje, uaktualniamy je na bieżąco, bo to się dość mocno zmienia. Bardzo chętnie tak tą informacją się dzielimy, bo też dzwonią do nas grupy z całej Polski, które planują wycieczki do Trzebnicy, pytając o przeróżne możliwości, o przewodnika, o nie, wiem, transport dodatkowy, tudzież, nie wiem, serwis rowerów, bo naprawdę różne są formy spędzania wolnego czasu i my staramy się tym wszystkim formom sprostać, tak żebyśmy byli na tyle skuteczni, żeby każdemu turyście zapewnić maksymalnie najlepszą obsługę. Sam punkt znajduje się tuż pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy, to jest plac Marszałka Piłsudskiego 1, na samym dole, tuż obok Galerii Trzebnickiej, także bardzo łatwo do nas trafić z poziomu parkingu. Pracujemy przez 5 dni w tygodniu od 7 do 15.
2: Turysta może przyjść do gminnego punktu informacji turystycznej, żeby zdobyć pewne informacje. Może tam też dostać na przykład różne mapy, przewodniki, a tych wydaliście całkiem sporo. Zarówno wy jako gmina, ale też we współpracy z różnymi podmiotami. Jakie przewodniki oferujecie i dla kogo one są dedykowane? Czy są to takie ogólne poradniki, czy też są jakieś wariacje na przykład skierowane do dzieci? Jak to wygląda?
1: W naszej informacji turystycznej oferujemy właśnie materiały, przewodniki, mapy. Co ważne, bezpłatnie. To trzeba wspomnieć, bo mało jest informacji turystycznych, które nie pobierają opłaty. My ze względu na to, że podlegamy pod Urząd Miasta Trzebnicy, to właśnie oferujemy nasze materiały bezpłatnie. I turyści mogą u nas skorzystać z szerokiej gamy. Przewodniki mamy dla turystów właśnie szukających takich nieoczywistych miejsc, bo wiadomo, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te nasze top 5, wiadomo, jest tego top więcej, ale są miejsca, które rzadko kiedy są takie oczywiste. Na przykład mamy wąwozy, wąwóz piekielny w Trzebnicy, to większość osób kojarzy, ale na przykład poza Trzebnicą, w Taczowie, mamy już inne wąwozy, które są, no, osobiście uważam, że trochę ciekawsze, ze względu na to, że są położone trochę dalej od miasta i są też dłuższe, są głębsze i właśnie w przewodniku, na przykład rodzinnym naszym, jest informacja o tym i warto właśnie ten przewodnik się zaopatrzyć, ponieważ jest w nim informacja nie tylko o atrakcjach, ale także o historii. Historii miasta, historii gminy, także historii poszczególnych miejscowości naszej gminy, czy każda miejscowość, tam staraliśmy się opisać jakiś rys historyczny i co w niej jest ciekawego do zobaczenia. Zatem właśnie przewodnik rodzinny to jest jedna z naszych publikacji, którą właśnie polecamy. Mamy również przewodniki, które we współpracy na przykład z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, może nie tyle co tworzyliśmy, ile udostępnialiśmy informacje o naszym regionie, aby zostały właśnie w tych przewodnikach zawarte. Są to przewodniki dotyczące już trochę większego zakresu, jeśli chodzi o region, ponieważ to jest na cały Dolny Śląsk, ale także pozwala to turystom zapoznać się z szeroką ofertą Dolnego Śląska, w której my również się znajdujemy, a także przewodnik, który wraz z współpracy z Ahoj Przygodo stworzyliśmy właśnie paszport młodego odkrywcy w Trzebnicy. Jest to przewodnik skierowany dla rodzin, acz nie tylko, ponieważ dorośli również mogą w taką formę zabawy się zainteresować. Przewodnik jest w formie luźnej. Jest w niej wiele obrazków, takich skierowanych właśnie dla, żeby łatwiejszy był odbiór dla młodego turysty, przystępniejszy bardziej. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące naszych zabytków, naszych atrakcji i to właśnie jest przewodnik od samej Trzebnicy, nie o gminie, tylko o Trzebnicy i znajdują się tam również zagadki, zgadywanki, rebusy, właśnie tak, aby trochę urozmaicić to zwiedzanie Trzebnicy, nie tylko od przejścia od punktu A do B, tylko żeby pomiędzy jeszcze mieć trochę z tego frajdy, czyli prócz suchej treści mamy dodatkowo jeszcze opcję takiej interaktywności z przewodnikiem, zabawy trochę z tymi atrakcjami, które człowiek zwiedza.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka.

0: oczy im przesłonił, to tylko oni.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.